104 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie lekarza ze szpitala południowego. Spokojnie, to tylko ćwiczenia, w całym kraju zawiją syreny. Słynna szachistka odrzuciła ofertę węgierskiego premiera. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez doktora Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
1: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
0: Kontrola była przeprowadzona, zanim wybuchła afera w Szpitalu Południowym i dotyczyła 2024 roku. W całej Polsce zawyją dziś syreny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, są to testy procedur i sprawności systemu w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się za godzinę o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe, modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe, ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane. Mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
0: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń zachować spokój. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała słynna szachistka w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował premier Węgier Peter Modziar. Z kolei Wielka Brytania ma nowego premiera, został nim Andy Burnham z Partii Pracy. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 000 złotych brutto. Czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
3: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią.
0: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową. Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, miejscami na północy burze. Na termometrach maksymalnie od 16 do 21 stopni.
4: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
2: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
7: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
6: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej. 6 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
8: Serdecznie Państwa zapraszam.

0: reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Reklama. Bądź

0: Reklama.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
0: Reklama.
6: To jest Bonton Radio.
7: Let's go.

0: Rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Drogo na stacjach paliwa, kolejne podwyżki niewykluczone. Tczew ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Marcin Krzemiński. Polski rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Chodzi o maszyny, których sporą liczbę agresorów w ostatnim czasie przechwycił i teraz może użyć ich także na polskim niebie, by zmylić trop i zasugerować, że za atakami stoi ktoś inny, mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej.
1: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
0: Według szefa MON-u to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan, między innymi po cyberatakach. Temat ewentualnej rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów zostanie dziś omówiony przez Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. Start za niespełna godzinę. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad $90. Na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
2: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
0: Podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Uwaga na mocne burze i ulewy na północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać dziś przez większość dnia na Warmii i Mazurach oraz częściowo na Podlasiu. Nad morzem też nadal aktualne alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
3: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
4: Graliśmy 3 utwory, Rozstroj, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
0: Mówią tczewscy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Dużo chmur, deszczowo głównie w północnej połowie kraju. Tam też możliwe burze, rozpogadzać ma się na południu i na zachodzie. Na termometrach generalnie nadal niezbyt wysokie wartości maksymalne. 15 stopni na północnym wschodzie, 19 w centrum, 21 na zachodzie, 22 lokalnie na południowym wschodzie kraju.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Witam bardzo gorąco, kolejny dzień tygodnia. Mamy wtorek, wtoreczek w Toruniu, czyli 21 lipca. Tu Fox.

0: 10 minut aktualnie, punktualnie, fajnie tego po godzinie 7. Witam Was, no i zapraszam blisko radioodbiorników, bo właśnie przyglądamy się kartce z kalendarza. 202 dzień roku, 30 tydzień roku, no i 21 lipca we wtorek imieniny obchodzi Daniel oraz Wiktor, a także Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec oraz Laurenty. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy. No dobra, czas na jakieś może ciekawe przysłowie, skoro nie ma dzisiaj żadnych świąt nietypowych. A więc, gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
9: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
10: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
9: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
10: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
9: Materiał finansowany przez Partię Razem.
11: Kochanie, napiłbym się kawy.
12: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
11: Kaśka, złotą wosebę.
12: Mówisz i masz. Twoja woseba, kupiona w Dino.
13: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino, najbliżej ciebie.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
15: Bonton na lato.

słuchając sobie radia, nie tylko macie dobrą muzykę, ale i także trafiacie na zaskakujące fakty. Fakty, które tym razem pokazują, dlaczego więzienie Alcatraz było tak straszne. A więc więzienie o zaostrzonym rygorze uchodziło za straszne ze względu na ekstremalną izolację, lodowate prądy zatoki San Francisco, no i skrajnie rygorystyczny reżim. Osadzeni, poddawani byli surowej dyscyplinie, bezwzględnym zakazem rozmów, a trafiali tam najgroźniejsi przestępcy z całych Stanów Zjednoczonych, w tym nawet gangsterzy tacy jak Al Capone. Z nim zresztą też jest ciekawa historia. Facet zasłynął bezwzględnością oraz tym, że ostatecznie został skazany nie za morderstwa, a za oszustwa podatkowe. Bon Ton Radio i

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
8: Już teraz.
0: Reklama.
8: Już teraz rzucamy na naszej antenie najświeższe informacje.

0: ale także procedur bezpieczeństwa. Emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju. Nie trzeba reagować na dźwięki tych syren. Podczas testów będzie można usłyszeć dwa sygnały. 3-minutowy dźwięk modulowany, oznaczający ogłoszenie alarmu, oraz 3-minutowy dźwięk ciągły, oznaczający jego odwołanie. Jeśli wystąpią problemy organizacyjne lub techniczne, to ćwiczenia mogą zostać przeprowadzone dzień później. 87-letnia mieszkanka Chełma padła ofiarą oszustwa metodą na prokuratora. Uwierzyła rozmówcy, który przekonywał ją, że bierze udział w tajnej akcji, która jest wymierzona w grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obiegu fałszywych pieniędzy. Jak przekazała policjantom, seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za prokuratora. Wzbudził w niej poczucie zagrożenia i przekonywał, że nawet pieniądze otrzymywane w ramach emerytury mogą być nieprawdziwe. Polecił jej przekazać wszystkie oszczędności do sprawdzenia pod kątem autentyczności. Kobieta, działając pod presją czasu, wypłaciła część pieniędzy z banku, a następnie dołożyła gotówkę, którą przechowywała w domu. Całą kwotę przekazała mężczyźnie, który pojawił się przed jej mieszkaniem i podał się za kuriera. Pieniądze miały wrócić do niej następnego dnia, po zakończeniu kontroli. Gdy jednak kontakt z rzekomym prokuratorem się urwał, a gotówka nie została zwrócona, seniorka zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Straciła łącznie 95 tysięcy złotych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
0: Roman Małek został uhonorowany tytułem zasłużony dla miasta Chełm. Decyzją w tej sprawie podjęła 17 lipca kapituła przyznająca to wyróżnienie. Roman Małek swoją działalnością na trwałe wpisał się w historię kulturalną Chełma. Przez wiele lat był związany z bibliotekarstwem i lokalną historią. Aktywnie działał na rzecz rozwoju Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie, następnie Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Był również związany z Radiem Bonton. Prezesem zarządu rozgłośni był w latach 1998-2000. Jednym z bardzo ważnych przedsięwzięć, z którymi był związany, był rocznik Chełmski Publikacja, która dokumentuje dzieje, kulturę i tradycje regionu. Roman Małek był współtwórcą wydawnictwa oraz członkiem jego zespołu redakcyjnego. Za swoją wieloletnią działalność na rzecz kultury otrzymał liczne wyróżnienia, w tym srebrną odznakę Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki oraz medal przyznany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Roman Małek zmarł w wieku 72 lat. Tytuł Zasłużony dla miasta Chełm jest wyrazem uznania za jego wieloletnią pracę i wkład w rozwój kulturalny miasta. Wojsławice zapraszają na 17. edycję Spotkań Trzech Kultur. Tegoroczna odsłona odbędzie się w niedzielę i ponownie ma przypomnieć o dziedzictwie, które wciąż pozostaje żywe w architekturze, pamięci mieszkańców i lokalnych tradycjach. Wydarzenie rozpocznie się w południe mszą w kościele parafialnym w Wojsławicach. O 13.30 zaplanowano modlitwy w synagodze oraz otwarcie wystawy z albumów rodzinnych. Uczestnicy będą mogli także zobaczyć ekspozycję Portrety z Wojsławic, po której oprowadzi Ireneusz Pradun. W programie przewidziano również warsztaty rysunku portretowego. Ważnym punktem dnia będzie panel historyczny zatytułowany Wojsławickie historie, które odbędzie się na scenie przy synagodze o 14.30. Dalszą część dnia w tym miejscu wypełnią koncerty. Na scenie o 15.00 wystąpi męski zespół muzyki cerkiewnej Grabarka, a godzinę później publiczność usłyszy koncert muzyki żydowskiej pod hasłem Muzyczne Mosty Pamięci. Finałem będzie występ kapeli zespołu pieśni i tańca ziemi chełmskiej, zaplanowany na godzinę 17.00.
1: Bonton na lato.

0: Dzięki, proszę bardzo. No chodźżesz tu bliżej, no wstydzi się biedny, no. Codziennie tu przychodzi do studia i się nie wstydzi, a dzisiaj taki jakbyś taki, no jakiś taki zmieszany, coś mi się tak wydaje, no. Oddajemy głosy Marcinowi, nie zagłębiając się w problemy i bolączki życiowe, tylko w to, co dzieje się na naszych ulicach.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jeszcze do jutra włącznie mają trwać prace związane z demontażem sceny przed Starostwem Powiatowym, co oznacza, że do tego czasu nieprzejezdne będzie skrzyżowanie ulic 11 listopada i 1 pułku Szwoleżerów z Aleją Piłsudskiego. Jeżeli chodzi o ruch w mieście, to jak na obecną chwilę przystało, największy panuje na drogach w centrum i w jego najbliższych okolicach, czyli na Lubelskiej, Wojsłowickiej, Hrubieszowskiej i Alei Armii Krajowej. I standardowo z każdą chwilą jest coraz mniej miejsc do zaparkowania samochodów przeznaczonym do tego miejscu. I tutaj kolejna prośba od naszych zmotoryzowanych słuchaczy, żeby mieścić się w liniach oraz nie pozostawiać auta tak, aby utrudniać przejazd lub ograniczać widoczność.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie

0: feet.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Chrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Reklama. Bonton na lat.

Czy da się wyprzedzić Słońce? Chyba tak. Słuchajcie, pokonując Atlantyk w niespełna 3,5 godziny, poruszając się z prędkością dwukrotnie wyższą od prędkości dźwięku, czyli Mach 2, Concorde dosłownie wyprzedzał ruch obrotowy Ziemi. No i w efekcie pasażerowie lądowali w Ameryce o wcześniejszej godzinie czasu lokalnego niż opuszczali na przykład Europę. Maszyna ta była naprawdę absolutnym cudem inżynierii i aerodynamiki. No ale niestety został wycofany z użytku komercyjnego w 2003 roku. Niezwykłe jest jednak to, że nie został on wyparty przez jakieś tam nowocześniejsze odpowiedniki. To nadal jedyny pasażerski odrzutowiec, który na tak ogromną skalę poradził sobie z problemami ciśnienia w kabinie oraz falą uderzeniową. No, każdy, kto zna chociaż trochę się na lotnictwie, twierdzi, że do dziś pozostaje on symbolem technologii niepokonanej, która po prostu wyprzedziła swoją epokę. A mówi się, że niby technologia idzie do przodu. Ciekawe. 20 lat później, a my latamy w czasie dwukrotnie dłuższym. Może chodzi o to, że w czasie dwukrotnie dłuższego lotu sprzedawcy w samolocie mogą sprzedać nam dwa razy więcej perfum. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Dosłownie za 9 minut będzie 8.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
18: To jest Bonton Radio.

0: dziś syreny, to tylko ćwiczenia. Poważna natomiast groźba rosyjskich prowokacji rusza ważne spotkanie. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Marcin Krzemiński. To tylko ćwiczenia, zapewniają służby. W całym kraju będzie można dziś usłyszeć syreny alarmowe. Testy rozpoczęły się godzinę temu, potrwają do 19. Mają przygotować obronę cywilną na sytuacje kryzysowe. Jak rozpoznać sygnał rozpoczynający alarm?
1: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. Natomiast odwołanie tego alarmu to będzie sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
0: Wyjaśni inspektor Michał Mazurczyk z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rząd tymczasem przygotowuje się na ewentualne rosyjskie prowokacje. Właśnie rusza posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnych zagrożeń. Chodzi na przykład o prowokacje z wykorzystaniem dronów. W ostatnim czasie Rosja przechwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców.
2: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
0: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie można dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
3: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych, to w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
0: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. Prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania do polityków. Jak wynika z sondażu CBOS-u, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej po 6 punktów procentowych stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Maksymalnie na termometrach dziś od zaledwie 15 stopni na północnym wschodzie do nawet 22 lokalnie na południowym wschodzie. Dużo chmur, deszczowo głównie w północnej połowie kraju. Tam też spodziewajcie się burz. Rozpogodzenie możliwe na południu i na zachodzie kraju.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: We wtorkowym wydaniu programu Bonton na lato wita Was serdecznie Fox. Już za chwilę na naszej antenie najnowszy odcinek programu A Dlaczego? Sam jestem ciekaw, co tym razem się wyjaśni.

0: Reklama.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
7: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
6: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
8: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
6: Materiał finansowany przez Partię Razem.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama. Bonton na lato.
12: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm, Lwowska 13R.
13: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
14: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w której odpowiadam na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 7-letni Daniel.
15: Dlaczego słońce Świeci tylko w dzień.
14: Danielu, to jest pytanie, które zadają sobie chyba wszystkie dzieci, bo rzeczywiście wygląda to tak, jakby wieczorem słońce kończyło pracę, chowało się za horyzontem i szło spać. Ale zdradzę wam pewien kosmiczny sekret. Słońce wcale nie zasypia. Świeci bez przerwy w dzień, w nocy, rano i wieczorem. Naprawdę. To dlaczego czasami go nie widzimy? Wyobraźcie sobie dużą piłkę. To będzie nasza Ziemia. A teraz włączcie lampkę i postawcie ją obok. Lampka będzie udawała słońce. Jedna strona piłki jest oświetlona, a druga znajduje się w cieniu. Jeśli powoli obracacie piłkę, każda jej część raz znajduje się w świetle, a raz w cieniu. Dokładnie tak samo dzieje się z Ziemią. Nasza planeta obraca się bez przerwy, zupełnie jak ogromny bączek. Kiedy miejsce, w którym mieszkamy, jest zwrócone w stronę słońca, mamy dzień. A kiedy podczas obrotu odwróci się od słońca, zapada noc. To nie słońce od nas ucieka, to my razem z całą Ziemią na chwilę odwracamy się od jej światła. A wiecie, jak szybko obraca się Ziemia? Tak szybko, że na równiku porusza się z prędkością ponad 1600 km na godzinę. To więcej niż leci wiele samolotów. I choć pędzimy tak szybko, wcale tego nie czujemy. A dlaczego? Bo wszystko wokół nas, domy, drzewa, samochody, zwierzęta i my sami poruszamy się razem z Ziemią. To trochę tak jak podczas spokojnej jazdy pociągiem. Kiedy siedzimy w środku, wydaje nam się, że stoimy w miejscu. Dopiero gdy spojrzymy przez okno, widzimy, że świat za nami się zmienia. A teraz ciekawostka. Gdy u nas zapada noc i na niebie pojawiają się gwiazdy, po drugiej stronie Ziemi właśnie zaczyna się dzień. I tak to działa. Dzieci w Australii albo Nowej Zelandii wstają wtedy do szkoły, podczas gdy my szykujemy się do snu. Na naszej planecie zawsze gdzieś trwa dzień, a gdzieś indziej noc. A więc odpowiedź na pytanie Daniela brzmi: słońce świeci cały czas. Wydaje nam się, że świeci tylko w dzień, ponieważ Ziemia bez przerwy się obraca. Kiedy jesteśmy zwróceni w stronę słońca, mamy dzień. A kiedy odwrócimy się od niego, to mamy noc. Dziękuję ci, Danielu, za pytanie, które zabrało nas w małą podróż w kosmos. Było niesamowicie. A może wy też zauważyliście coś na niebie, w lesie, nad wodą, albo nawet we własnym pokoju i zastanawiacie się, a dlaczego? Poproście rodzica o nagranie waszego pytania i wysłanie go na adres k.mieszczyk@radiobonton.pl. Być może już w kolejnym odcinku wspólnie odkryjemy odpowiedzi właśnie na wasze pytanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pa!
12: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: niby wakacje, a my tutaj dawkujemy wam wiedzę. No i dobrze, człowiek powinien się cały czas rozwijać, a nie tylko odpoczywać i odpoczywać. Dla niektórych zresztą zdobywanie wiedzy to też jest odpoczynek. Pewnie o tym temacie jeszcze nigdy nie słyszeliście. Dążąc do przetrwania w surowym oceanicznym środowisku, foki wykształciły jeden z najbardziej fascynujących mechanizmów snu w świecie ssaków. No, choć oddychają powietrzem atmosferycznym, potrafią spać głęboko pod wodą, wynurzając się po tlen co kilkanaście minut, bez najmniejszego wybudzania się z fazy odpoczynku. Ich tajemnica tkwi w zaawansowanej neurologicznej adaptacji w środowisku wodnym. Foki często korzystają z tak zwanego snu jednopółkulowego. Czyli jedna półkula mózgu zapada w sen, a druga jest aktywna. Nie da się tak zrobić z nami ludźmi?
1: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Jak tak?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Angelina Pacurkowska i Alicja Wojewódzka, zapaśniczki cementu Gryfa Chełm, wróciły już z Budapesztu, gdzie reprezentowały Polskę podczas międzynarodowego turnieju Poliak Imre Varga Janos i Kozła Istvan Memorial, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
6: Alicja w swojej pierwszej walce przegrała z zawodniczką z Białorusi. Później wydawało się, że zawodniczka z Białorusi dojdzie do finału, bo wygrywała swoją kolejną walkę, nawet już 7-0. No niestety w ostatnich sekundach przegrała ten pojedynek, co zamknęło drogę do repasaży dla Alicji. Natomiast Angelina w swojej pierwszej walce wygrała z zawodniczką z Węgier wysoko 11-0, natomiast w drugiej walce uległa z zawodniczce z Brazylii 8-5, no i nie awansowała do dalszej rundy turnieju.
5: W najbliższy weekend o medale w międzynarodowej stawce powalczą Szymon Szymonowicz i Hubert Sidoruk, którzy wesprą polską reprezentację podczas turnieju na Litwie. Dziś pięściarze MKS Olimp Chełm rozpoczęli obóz szkoleniowy nad Jeziorem Białym w Okunice, gdzie będą trenowali pod okiem szkoleniowców klasy pierwszej i mistrzowskiej, jak również kadr narodowych. Do rywalizacji medalowej część zawodników wróci już na początku sierpnia. Wtedy też Igor Rondoś i Kacper Frymus, niedawni zdobywcy tytułów mistrzów Polski, będą kontynuowali zmagania w polskiej lidze boksu, mówi trener Konrad Rondoś.
7: Trenują pod okiem trenera Dylaka. Obaj reprezentują klub Raszkielce w polskiej lidze boksu. To też jest takie trochę wyróżnienie, ponieważ jest 8 zespołów w Polsce i w nich boksują najlepsi. Każdy zespół zabiega o tego najlepszego w danej wadze, a w Raszu mamy aż 2 z Chełma chłopców. Igor boksował jeszcze sezon wcześniej, Kasper już wystartował z powodu tego, że złapał odpowiedni wiek. W tym sezonie toczą walki, są

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Polska Izba Ubezpieczeń przeprowadziła ostatnio badanie wśród rodzimych kierowców, sprawdzając, jaka jest ich świadomość na temat posiadanej polisy. Z ich wypowiedzi wynika, że ponad 80% jest pewnych, że posiada auto kasko, a tymczasem dane wskazują, że dodatkowe ubezpieczenie ma jedynie 25%. Skąd więc taka dysproporcja? Niestety stąd, że część kierowców, jak widać znaczna, sądzi, że dokupując dodatkowe formy ochrony i pakiety do OC, jest przekonanych, że oznacza to równoznaczność z AC. Taka błędna świadomość może okazać się problematyczna, kiedy dojdzie do zdarzenia drogowego. Kiedy jednak popatrzy się na statystyki z kilku poprzednich lat, to widać, że zainteresowanie posiadaniem polisy autokasko rośnie, chociaż nie jest to wzrost oszałamiający. Na koniec ubiegłego roku w Polsce aktywnych OC było ponad 34 miliony, zaś AC około 8 milionów 700 tysięcy.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
2: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
3: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jan-Szpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jan-Szpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
4: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton na lato.

0: Słuchaj, mordeczko, ty moja, zawsze się świetnie maskowałeś. Byłeś przeostrożny, byłeś super ostrożny, jak łasica. Byłeś czujny jak chrabąż, jak gajowy.
1: Kupione czereśnie na bazarze nie smakują tak samo jak te, które zwinęło się za dzieciaka u sąsiada. I jeszcze jak potem gonił, jak urwaliśmy sobie małą reklamóweczkę tych czereśni. To były atrakcje dzieciństwa, prawda? A teraz takie rzeczy tylko w GTA.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sounds.
1: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Reklama.
5: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
6: Kochanie, napiłbym się kawy.
7: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
6: Kaśka. Złotą Wosebę.
7: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
8: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama.
10: Bonton Radio i wszystko gra.

0: niektórych aż bolą. Za chwilę o cenach paliw. Czy będzie drożej? Potem uzdrowienie służby zdrowia. Dziś o tym na posiedzeniu rządu. Będzie też kierowca, który postanowił zapewnić policjantom dobre wakacje. Marcin Krzemiński. Nie tylko bolesne dla portfela. Wizyty na stacjach paliw to coraz częściej okazja do wymiany poglądów gospodarczych i politycznych.
1: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, to widać ewidentnie. My na tym cierpimy.
0: Tymczasem kolejne podwyżki są nieuniknione. To z powodu zaognienia się sytuacji wokół cieśniny Ormus i ataków między USA a Iranem. Prognoza na teraz to około 7 zł 20 paru groszy za litr benzyny i 7 zł paru groszy za olej napędowy, mówi analityk Jakub Boguski z ePetrol.pl.
2: Zwyżki, no to jest kwestia co najmniej kilku dni, ale tak jak powiedzieliśmy, no te kilkanaście nawet groszy to jest niestety scenariusz, który może się nam ziścić.
0: Według analityków perspektywa 8 zł za litr paliwa wcale nie jest taka odległa, ale wszystko zależy od dalszej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chile ogłasza stan wyjątkowy na północy kraju. To w związku ze sztormem, który zabił już co najmniej 5 osób. Ogłoszenie stanu wyjątkowego podyktowały silne ulewy, które utrudniły zapewnienie podstawowych usług. W wielu miejscowościach brakuje prądu oraz wody pitnej. W południe zbiera się rząd. Ministrowie wysłuchają m.in. informacji szefowej resortu zdrowia na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. To m.in. pokłosie ujawnienia nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i wynagrodzeń niektórych lekarzy. Wydmuchał 3 promile 49-letni kierowca Toyoty zatrzymany przez policjantów w Tarczynie pod Warszawą. Bardzo zależało mu jednak, by uniknąć konsekwencji, mówi Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
3: Stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnimy o całej sytuacji. No i tym samym wręczył policjantom pieniądze w kwocie 1470 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych.
0: No i teraz odpowie już nie tylko za kierowanie po pijanemu, ale i też za przestępstwo korupcyjne, za co grozi do 10 lat więzienia.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Krasnostawcy policjanci zatrzymali aż 14 kierowców pod wpływem alkoholu, w tym kierowców aut, rowerzystów i użytkownika hulajnogi. Wśród zatrzymanych był 67-latek z 5 zakazami prowadzenia pojazdów, czy 17-latek bez prawa jazdy, u którego pasażer miał marihuanę. To efekty akcji alkohol i narkotyki. 7 gmin z naszego regionu otrzymało dotacje z budżetu województwa lubelskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wśród nich są samorządy z powiatu chełmskiego i krasnostawskiego. Jest szansa na długo wyczekiwany remont Domu Kultury w Wojsławicach. W drugim przetargu wpłynęło 5 ofert. Najtańsza mieści się w budżecie gminy. Jeśli dokumenty przejdą pozytywną weryfikację, samorząd podpisze umowę z wykonawcą. Na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach o 9.30.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Rozpogodzenie możliwe na południu i na zachodzie. Wszędzie może padać deszcz. W północnej połowie kraju możliwe też burze. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie do 22 lokalnie na południowym wschodzie kraju.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Bonton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Jak zarobić na mundialu więcej niż w poprzedniej edycji? Znaleźli sposób. Za chwilę też dowiecie się właśnie, jaki był ten sposób zarobku. Oczywiście na reklamach. Szczegóły już wkrótce. Ja was witam bardzo serdecznie. Aktualnie na zegarach już, jak zdążyliście pewnie już zauważyć, chyba że jeszcze nie, no to informuję, 6 po 9.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Bonton.

0: Mistrzostwa świata już za nami. Dzisiaj w ogóle wtorek, więc już tak jakby w ogóle się o tym nie mówi, tak? No ale właśnie trafiłem na jedną z ciekawostek jeszcze takich, taką pomundialową. Baner reklamowy podczas meczu piłki nożnej, słuchajcie, okazuje się, że mógł wyświetlać 4 różne reklamy w tym samym czasie. Piękny patent, naprawdę piękny patent, no bo Mistrzostwa Świata są transmitowane na całym świecie, no ale nie wszędzie będziemy reklamować jakieś lokalne firmy, prawda? No może nie lokalne, ale jakieś tam krajowe albo z innego kontynentu. Jak się okazuje, wyświetlanie różnych reklam na stadionowych bandach podczas transmisji tego samego meczu to efekt technologii wirtualnego pozycjonowania. Pozwala to na jednoczesną monetyzację tej samej powierzchni reklamowej dla różnych rynków, czyli dochody z tych mistrzostw naprawdę były pewnie spore. Ten, kto wymyślił tę technologię, na pewno teraz kąpie się w hajsie. Komputery podobno używały technologii podobnej do green screena, czyli zastępując tło wokół boiska, odpowiednio dostosowywano kreacjami graficznymi. Sprytne, sprytne, a mówi się, że już jest wszystko wynalezione. Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM.
1: Bonton Radio i wszystko gra. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
7: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
5: Materiał finansowany przez Pację Razem.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
14: Czas na serwis z informacjami lokalnymi Radia Bonton. Minęła 9:30.
15: To są lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 9:30. Eliza Kudalska-Nowosad. Krasnostawscy policjanci zatrzymali podczas akcji Alkohol i Narkotyki 14 kierowców, którzy siedli za kółkiem pod wpływem alkoholu. Wśród nich znaleźli się kierowcy samochodów, rowerzyści oraz użytkownik hulajnogi elektrycznej. 3 zatrzymanych w ogóle nie miało prawa jazdy. Na gorącym uczynku wpadł m.in. 67-letni kierowca Volkswagena. Miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że posiada aż 5 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. U 17-letniego kierującego Fordem badanie wykazało również 0,5 promila alkoholu. Młody kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto podczas kontroli policjanci ujawnili przy pasażerze marihuanę. Z kolei innego nietrzeźwego ujęto dzięki natychmiastowej reakcji świadka. Przechodzień zauważył kierowcę pijącego alkohol i od razu zadzwonił pod numer alarmowy. Drogówka surowo karała również inne niebezpieczne zachowania na drodze. Funkcjonariusze przerwali m.in. groźne wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. 7 gmin z naszego regionu otrzymało wsparcie z budżetu województwa lubelskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Umowy wręczono w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przedstawicielom samorządów z całego województwa. Wśród beneficjentów znalazły się gminy Chełm, Leśniowice i Żmudź z powiatu chełmskiego, a także gmina Kraśniczyn, Krasnystaw, Fajsławice i Rudnik z powiatu krasnostawskiego. W tym rozdaniu samorząd województwa przeznaczył na inwestycje ponad 4 miliony 600 tysięcy. Dzięki temu w całym regionie powstanie lub zostanie zmodernizowanych blisko 16,5 km dróg dojazdowych do pól. Jak podkreślił wicemarszałek województwa Marek Wojciechowski, inwestycje poprawią warunki prowadzenia produkcji rolnej, ale skorzystają z nich również mieszkańcy terenów wiejskich. W tegorocznym budżecie województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól zaplanowano łącznie 15 milionów złotych. Dotacje przyznano 110 inwestycjom w całym województwie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
15: Dobre wiadomości dla mieszkańców gminy Wojsłowice. Wszystko wskazuje na to, że wyczekiwany remont tamtejszego domu kultury wreszcie dojdzie do skutku. Drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy prac przyniósł przełom, na który liczyły władze samorządowe. Do urzędu wpłynęło 5 ofert, a najkorzystniejsza złożona przez firmę z Hrubieszowa opiewa na nieco ponad 442 tysiące złotych. Co kluczowa oferta ta nie tylko jest najtańsza, ale mieści się w budżecie zabezpieczonym przez gminę, który wynosi blisko 457 tysięcy. Przypomnijmy, poprzednie podejście w czerwcu zakończyło się fiaskiem. Wtedy oferty były zbyt drogie lub zawierały błędy formalne, takie jak brak podpisu elektronicznego. Tym razem, jeśli dokumentacja pomyślnie przejdzie weryfikację, wójt Bartłomiej Szajner będzie mógł podpisać umowę z wykonawcą. Co dokładnie zmieni się w budynku?

0: Do kina czy na koncert? Do kina czy na koncert? Do kina czy na koncert? Na koncert czy do kina? I już w sumie nie wiem. To może zrezygnujmy ze wszystkiego i posłuchajmy najnowszych zapowiedzi naszej koleżanki.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska.
4: Dzień dobry. Dominik Bittner, pomysłodawca oraz dyrektor artystyczny już 4. letniego festiwalu organowego w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej.
3: Pierwszy koncert odbędzie się już 9 sierpnia o godzinie 19. Kto wystąpi? I może krótko o tych artystach, jakby pan mógł nam przybliżyć te postaci.
4: W ramach festiwalu odbędą się 4 koncerty, począwszy od 9 sierpnia. W każdą niedzielę w godzinie 19 Bazylika Chełma wypełni się najpiękniejszą muzyką klasyczną z różnych epok, począwszy od właśnie baroku, czyli Johanna Sebastiana Bacha, po utwory współczesnych kompozytorów. Wydarzenie zainaugurują Michał Ratycz, oboista, wraz z organistą Wojciechem Acalskim. Kolejne 2 koncerty wykonają też uznani polscy muzycy, jak Marek Przywarty czy Jakub Moneta. Ostatnim koncertem tegorocznego festiwalu będzie koncert w wykonaniu Dominika Bittnera, czyli mnie, zaśpiewam, wraz z Szymonem Czapikiem, organistą, który właśnie zasiądzie za kontuarem organów. Warto wspomnieć, że tegoroczny festiwal będzie miał taki wydźwięk doniosły, ponieważ przypada w 80. rocznicę sprowadzenia instrumentu właśnie do sanktuarium. Warto też wspomnieć, że wstęp na koncerty festiwalu jest wolny. Także zapraszam serdecznie.
3: To już 4. edycja. Czy z roku na rok widzi pan jakieś zmiany też, które zostają dodane, zmieniane? Coś się sprawdziło?
4: Na przestrzeni tych lat, jak organizujemy koncerty, są już widoczne twarze melomanów, którzy co roku na każdym koncercie są, także turystów, którzy przybywają do Chełma. Są też widoczne osoby, które specjalnie przyjeżdżają dla danego wykonawcy, czyli znajomi bądź rodzina. Na przestrzeni tych kilku lat widać, że frekwencja utrzymuje się w okolicach 120-150 osób na takim koncercie.
3: A jak jest dobierany repertuar, no i sami muzycy?
4: Repertuar tutaj daje wolną rękę dla wykonawców, zwracając właśnie uwagę też na stylistykę brzmieniową instrumentu. Jest to instrument romantyczny. Także większość utworów zabrzmi właśnie z epoki romantycznej, przypisanej właśnie temu instrumentowi. Jest to raczej muzyka przystosowana do odbiorców. Nie jest to z kolei bardzo ciężka muzyka i z koncertu na koncert właśnie pochylamy się nad takimi wielkimi dziełami. Jest to raczej takie w nawiązaniu do szerszego pola wykonawczego. Różne utwory z różnych epok, czyli właśnie tak jak mówię, począwszy od baroku do utworów współczesnych.
3: I jeszcze raz przypominamy, że 9 sierpnia inauguracja letniego festiwalu organowego w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Zapraszamy wszystkich. I na koniec zaproszenie od Kingi Miszczyk na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury.
5: Kilkadziesiąt kilometrów od Chełma znajduje się miejsce, które dla tysięcy rodzin na całym świecie jest symbolem niewyobrażalnej tragedii. Sobibór, niemiecki nazistowski obóz zagłady, funkcjonował zaledwie kilkanaście miesięcy, ale w tym czasie zamordowano tu około 180 tysięcy ludzi, przede wszystkim Żydów z Polski oraz wielu krajów Europy. Dziś działa tu muzeum i miejsce pamięci, które nie tylko opowiada historię obozu, ale także chroni autentyczne ślady jednej z największych zbrodni II wojny światowej. O tym niezwykłym miejscu porozmawiam dziś z Łukaszem Kułkawskim z Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze, który na co dzień zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o historii obozu oraz edukacją historyczną.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: cykl audycji Bliżej Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Reklama.
7: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
8: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
9: Firma Wschód. To sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
15: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
16: Reklama. Bonton na lato.

0: Gdzie by się człowiek nie obejrzał, to w czasie wakacji Elka tu, Elka tam, Elka tu, Elka tam na każdej krzyżówce. Normalnie ostatnio na jednej z naszych krzyżówek policzyłem do 5. Serio. Następnie jak odjechały, pojawiło się kolejne 5. No, sporo tych ludzi jeździ sobie w okolicy, no i uczą się, uczą się. Oczywiście jest to młodzież, która ma wakacje, no i bardzo dobrze, niech się uczą, jak najszybciej zdobywają to prawo jazdy, bo jak ja pamiętam swoje czasy, kiedy musiałem na stopa albo jakimiś autobusami docierać do szkoły, dajcie spokój, nie ma to jak furka. Jeszcze to uczucie, kiedy 1 września będziecie mogli swoim samochodem pojechać do szkoły. Coś pięknego, coś pięknego. No ale najpierw trzeba zdać egzamin. Będę trzymał za was kciuki. No, że teraz nawet 17-latkowie mogą podchodzić do egzaminu, to co? To jest spora ilość chętnych na taki kurs.
1: Słuchajcie, Tom.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: maraton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
1: W całym kraju mogą dziś zawieć syreny. Powiemy, na co warto zwrócić uwagę. Potem remonty domów i mieszkań. Większość robi je samodzielnie. Będzie też o wielkiej piłkarskiej fecie w Madrycie. Marcin Krzemiński. Do godziny 19 w całej Polsce mogą zawieć syreny alarmowe. Trwają dziś ćwiczenia Alarm 2026. To sprawdzian systemu ostrzegania na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja. Dźwięk nie oznacza realnego niebezpieczeństwa.
2: W tych godzinach między 7 a 19 wszyscy z Państwa możecie spodziewać się uruchomienia syren alarmowych. Nie jest powiedziane ilukrotnie. Może to być raz, może to być 5 razy.
1: Ważne, by odróżnić dwa sygnały.
2: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi. To jest sygnał, którego ton podchodzi do góry, następnie opada.
1: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły. Na wysokim tonie jeden jednostajny dźwięk przez 3 minuty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. W wyniku zdarzenia część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest. Będą sukcesywnie wyciągane. Okoliczności wykolejenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Tylko 24% Polaków swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. Aż 55% wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych. Wynika z badań przeprowadzonych przez portal nieruchomości online.pl, mówi badaczka zachowań konsumenckich Anna Zachara-Widła.
3: To pokazuje, jak Polacy podchodzą do kosztów. Remont jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a w ostatnich latach zdrożały nie tylko materiały, ale także robocizna. Nie oznacza to jednak, że masowo rezygnujemy z fachowców. Częściej próbujemy po prostu racjonalizować zakres zlecanych prac. Specjalistom powierzamy trudniejsze, bardziej techniczne etapy, a prostsze zadania wykonujemy samodzielnie.
1: Połowa badanych przyznała, że na ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób powitało na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Był przejazd otwartym autobusem przez stolicę, a potem wspólne świętowanie. Michał Waszkiewicz.
4: To była intensywna doba dla mistrzów świata. Zwycięski finał w Nowym Jorku, powrót do kraju, wizyta u króla Filipa VI, potem przejazd przez stolicę i wspólne świętowanie z kibicami na placu Cibeles w Madrycie. W sumie swoich bohaterów powitały niemal 2 miliony kibiców. Podczas wspólnych śpiewów przemówił do nich m.in. trener Luis de la Fuente. Nie zapominajcie o jednym, razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. A wybrany najlepszym piłkarzem mundialu Rodri poprosił kibiców, by szczególnie docenić jednego z zawodników.
1: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę.
0: Bonton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Trzy przeszkody. Tyle dzieli polskie kluby od piłkarskiego raju. Dziś rozpoczyna się dla nich walka o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy powalczą o to dwie polskie drużyny. Lech Poznań w ścieżce mistrzowskiej rozpoczyna eliminację od starcia z mistrzem Danii Orchus. To ciekawy zespół, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii, nie był to jakiś przypadek, bo Orchus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Mocno zapracowało na każdy punkt. Są pewne podobieństwa między naszymi zespołami. Oni mają swoją filozofię gry i nie dopasowują jej do taktyki rywala. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Lech w Danii zagra o 19, a godzinę później walkę o awans rozpocznie Górnik Zabrze. Tu poprzeczka jest zawieszona wyżej, bo rywalem polskiej drużyny jest Fenerbahce. To oczywiste, że nie jesteśmy faworytami, mówi trener Michał Gaszparik.
5: Chcemy na pewno defensywie dobrze bronić, ale chcemy mieć i aktywity w tej ofensywie, być dobry w kontratakach, zobaczymy czy będziemy w stanie utrzymać się więcej przy piłce. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało przez całych tych 90 minut, ale wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj pograć.
4: Mecze w Stambule o 20. FIFA wszczęła postępowanie w sprawie bójki, do której doszło po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Niektórzy argentyńscy piłkarze byli agresywni wobec Hiszpanów, którzy po dogrywce wygrali 1-0. Prowodyrem był argentyński pomocnik Leandro Paredes, który starł się z kilkoma hiszpańskimi zawodnikami, w tym z obrońcą Ericiem Garcią i pomocnikiem Gavim. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny, aby móc rywalizować się w turniejach kobiet. Nowe przepisy wchodzą w życie dziś. Kilka federacji sportowych, w tym World Athletics i World Boxing, wprowadziło podobne testy genetyczne w ostatnich latach. W marcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że tylko zawodniczki, których płeć została ustalona na podstawie jednorazowego testu, będą uprawnione do udziału w zawodach kobiet podczas igrzysk. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 16 miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w Oklahoma City w próbie czasowej w krosie. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża będzie bronić w USA dwóch tytułów w swojej koronnej konkurencji K1 oraz w C1.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Pochmurno, deszczowo głównie w północnej połowie kraju, tam też możliwe burze. Rozpogadzać ma się natomiast na południu i na zachodzie. Na termometrach 15 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, 19 w centrum, 22 lokalnie na południowym wschodzie.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka Agencji Ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
7: Już dzisiaj w programie Bonton na lato będziemy wspominać Messiego. Będzie też o multivitaminach. Jeśli nadużywacie multivitamin, to warto też zostać razem z nami przez najbliższą godzinkę. Tu Fox, dzień dobry, dzień dobry. Aktualnie już 7 po 10.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedrze z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton na lato.

0: To się nie stało naprawdę. Nie no, stało się naprawdę. Słuchajcie, Messi i Yamal ponownie spotkali się, no ale tym razem na największej piłkarskiej scenie w finale Mistrzostw Świata 2026. Tak, no ja wiem, że mundial już za nami. Oczywiście. No ale słuchajcie, ta więź Messiego i Yamala jest naprawdę bardzo ciekawa, bo zaczęła się w 2007 roku, kiedy to pewien fotograf uwiecznił 20-letniego Messiego z 5-miesięcznym Yamalem podczas takiej sesji do charytatywnego kalendarza na Camp Nou, po tym jak rodzina Yamala została wylosowana na loterii. Prawie 2 dekady później dziecko z tamtego zdjęcia stało się jedną z najjaśniejszych młodych gwiazd tego sportu.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
7: Forma nie bierze się znikąd.
8: Zdrowie nie bierze się znikąd.
7: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
8: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
7: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
9: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
10: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
9: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
10: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
9: Materiał finansowany przez Partię Razem.
11: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
12: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
11: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
12: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
11: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
12: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
13: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
14: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Wychowanka Tempa Chełm Julia Radelczuk wspólnie z zawodniczkami klubu Unik Wilczyce zwyciężyły rozgrywane we wrześniu pierwsze klubowe Mistrzostwa Polski. Drużyna, w składzie której znajdują się jeszcze Aleksandra Gromadowska, Agnieszka Adamek i Małgorzata Wlk, pokonały w finale zespół Poznań Beach Volley Group. Dzięki temu zwycięstwu Unik Wilczyce wywalczyły awans do eliminacji klubowych Mistrzostw Europy, zostając pierwszym zespołem w historii polskiej siatkówki plażowej kobiet, który uzyskał prawo startu w tych rozgrywkach. Sekcja biegowa ruchu Izbica przygotowuje się do organizacji wydarzenia, które będzie kolejnym elementem świętowanego w tym roku stulecia klubu. W pierwszy weekend września planuje przeprowadzić

0: W naszym regionie nikt nie organizuje biegów 24-godzinnych. Będziemy bardzo gorąco zachęcać do udziału, bo bieg jest dla każdego.
1: Podczas biegu uczestnicy będą pokonywali 8-kilometrową pętlę, a zwycięży ten, kto w sumie przebiegnie największy dystans w ciągu doby lub pozostanie ostatni na trasie. 1 sierpnia rozegra się pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Chełmskiego, w której o awans powalczy 18 zespołów. Tego dnia z Nitrzynice Różana podejmie ruch Izbica, Wiktoria Żmudź, Brata Sienica Nadolna, Sawena Sawin, GKS Łopiennik, Unia Białopole, Tatran Kraśniczyn, a Hutnik Dubeczno, MKS Siedliska. W pozostałych spotkaniach Wojsławia Wojsłowice zmierzy się ze Spartą Rajowiec Fabryczny, Astra Leśniewice z Kolegium Sędziów Chełm, Start Pachów ze Spółdzielcą Siedliszcze, zaś KS Bezek z GKS-em Pławanice Kamień. Druga runda okręgowego pucharu zaplanowana jest na 8 sierpnia.
2: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

0: Ja osobiście jestem fanem komedii. Horrorów też się nie boję, natomiast jeśli chodzi o jakieś filmy science fiction, no to nie, to trzymam się od nich z daleka. Natomiast co tym razem na naszej antenie będzie polecane, możecie, a nawet musicie posłuchać uważnie teraz, jeśli nie chcecie trafić na jakiś słabszy film i żałować, że straciliście czas na jego oglądanie.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia? Rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady.
5: Cześć, z tej strony Marcin Petruk. Moja polecajka do dzisiejszego wątku przewodniego może nie jest taka oczywista, ponieważ wyjaśnienie u wątku widać w ostatniej scenie, chociaż jest ona zwieńczeniem tego, co jest budowane wcześniej przez cały film. No ale do rzeczy. Wybrałem Ostatniego Samuraja, w którym Tom Cruise wciela się w rolę kapitana Nathana Algreena, który trafia do niewoli u samurajów właśnie wcześniej walcząc przeciwko nim. Stopniowo poznaje ich język i kulturę, ale przede wszystkim zasady, w których na czele priorytetów znajduje się honor. I to finalnie te wartości, dodając jeszcze odwagę, poświęcenie, lojalność i braterstwo, sprawiają, że dawny wróg samurajów staje się ich obrońcą i postanawia stanąć po ich stronie w walce z sojuszem cesarza Japonii i wojsk amerykańskich. Po finałowej, bardzo epickiej walce, podczas której wielu samurajów ginie z honorem, dochodzi do wielu przemian, także w cesarzu, który przyznaje, że polegli byli bohaterami. Opis w pigułce, ale cała akcja powoduje, że Algreen postanawia właśnie odciąć się od własnej przeszłości i pozostać w samurajskiej wiosce, kultywując poglądy swoich poległych i tutaj można śmiało ich tak nazwać, braci. Zawsze na koniec tego filmu, a widziałem go naprawdę wiele razy, nieraz mając łzy w oczach, mam właśnie taką refleksję, że jest to takie rzucenie wszystkiego, czym się dotąd żyło i zaczęcie od nowa w miejscu, gdzie zaznajemy największego spokoju i czujemy, że właśnie tego potrzebowaliśmy. Do tego jednak potrzebne jest po drodze podjęcie co najmniej kilku ważnych i odważnych decyzji. W przypadku głównego bohatera filmu jest to porzucenie postrzegania rdzennych wcześniej Indian, a później wojowników Japonii jako przeszkody do budowy nowego świata. Wspomniałbym jeszcze tutaj o dwóch rzeczach. To, co mnie ujmuje w tym filmie, to właśnie pokazanie, jak wielką wartością jest honor, co dodatkowo podnosi ta scena podczas rozmowy Algreena z Katsumoto.
6: What happened to the warriors at Palmabili?
7: Dead is the last man.
5: No i nie można zapomnieć o muzyce, którą skomponował Hans Zimmer i która dodaje epickości, szczególnie kiedy w finałowej bitwie słyszymy kompozycję Red Warrior.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
10: Bonton na lato.

0: Miliardy ludzi na świecie biorą każdego dnia multivitaminy. Czy dobrze, czy słusznie? Pewnie czas pokaże, no ale sprawdźmy, co na to nauka. No dobrze, załóżmy, że bierzemy te multivitaminy, ale co? Okazuje się, że większość z tych osób nie rozmawiała o tym z lekarzem. Oczywiście to nie jest jakiś tam atak na suplementy, bo to po prostu zwykłe przypomnienie, że nawet zdrowe nawyki warto rozumieć, zanim je po prostu wdrożymy. Żebym nie był gołosłowny, to podamy kilka faktów. Badanie z 2024 roku nie wykazało żadnego związku między codziennym braniem multivitamin a mniejszym ryzykiem śmierci u zdrowych dorosłych. Witamina K może osłabiać działanie leków rozrzedzających krew, cynk w nadmiarze blokuje wchłanianie miedzi, zbyt dużo witaminy C utrudnia przyswajanie żelaza. W takim razie okazuje się, że multivitaminy mają sens, oczywiście, ale tylko w konkretnych przypadkach. Ciąża, starszy wiek, dieta wegańska, no i potwierdzone badaniami niedobory. Dla całej reszty najlepsza multivitamina to nadal po prostu dobrze zbilansowany talerz. Zanim kupicie kolejne opakowanie, zróbcie morfologię i panel witamin.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
0: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
8: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
3: Reklama.
9: Bonton.

0: Świeczenia alarmowe w Polsce syreny mogą zawyć nawet kilkukrotnie. Atak nożownika pod tateńskim akropolem, są ranni. Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów. Marcin Krzemiński. W całej Polsce trwają ćwiczenia alarmowe. Syreny mogą zawieć w każdej miejscowości w kraju, nawet kilkukrotnie. Syreny emitują dwa rodzaje dźwięku na wypadek ataku lotniczego. Najpierw 3-minutowy, modulowany, to początek alarmu, a potem 3-minutowy ciągły, to jego zakończenie. Obywatele nie muszą podczas tych ćwiczeń reagować, za to sporo pracy mają urzędnicy w gminach, powiatach i na szczeblu wojewódzkim. Dla nich godziny uruchomienia syren też są niespodzianką.
1: Tak więc jeszcze przynajmniej kilka razy możemy spodziewać się, ale nie musimy. Tych sygnałów, wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjął scenariusz, który jest utrzymywany w tajemnicy, tak aby sprawdzić skuteczność służb i reakcji.
0: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dwie osoby ranne w ataku nożownika w pobliżu ateńskiego akropolu. To turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, a mężczyzna został poważnie ranny w rękę. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Napastnika zatrzymano. Policja nie informuje, kim jest, ale jedynie, że prawdopodobnie cierpi na problemy psychiczne. Mateusz Morawiecki apeluje o jedność środowisk prawicowych. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskanie zaufania Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę, mówi były premier w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
2: Dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej. My także musimy to umieć. Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Bądźmy wielkim obozem, który odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy.
0: Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Uwaga, gwałtowne burze możliwe dziś w północno-wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia będą do późnego popołudnia obowiązywać w większości województwa warmińsko-mazurskiego oraz na północy podlaskiego. Burzom mogą towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają grę w eliminacjach Ligi Mistrzów od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz.
3: Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Federiksen. Są mistrzem Danii, nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahçem.
0: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Rolnicy z gminy Dorochusk zgłaszają straty po niedzielnej nawałnicy. Silny wiatr i grat uszkodziły budynki oraz uprawy. Wnioski o oszacowanie szkód można składać w Urzędzie Gminy do 27 lipca. A burze to kolejny przykład rosnących wyzwań dla rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa wskazuje, że zmiany klimatu, susze, gwałtowne zjawiska pogodowe i niestabilność rynków coraz mocniej wpływają na sytuację gospodarstw. O czym więcej za niecałe pół godziny w wiadomościach lokalnych. Najnowsze oświadczenia majątkowe radnych rejowca fabrycznego pokazują stabilną sytuację finansową samorządowców. Radni zwiększają oszczędności, inwestują w nieruchomości i spłacają kredyty. Na szczegóły zapraszamy o 11.30 do usłyszenia w wiadomościach lokalnych Radia Bonton.
4: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Kurtki przeciwdeszczowe przydadzą się zwłaszcza w północnej połowie kraju. Tam też może zagrzmieć. Rozpogodzenia z kolei możliwe na południu i na zachodzie kraju. Na termometrach maksymalnie 15 stopni na północnym wschodzie, 21 na zachodzie, 22 lokalnie na południowym wschodzie.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl
6: Bonton na lato.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Czym tym razem możemy Was ponownie zaskoczyć na naszej antenie? No, raczej nie będę się powtarzał. Znalazłem dla Was nowe tematy. Zaczniemy sobie nasze spotkanie po godzinie 11. Tematem, który na pewno będzie Was ciekawił, bo będzie dotyczył pieniążków najbogatszego Polaka. 6 po 11. Witam w Radiu Bontona w programie Bonton na lato.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
0: Reklama. Bonton na lato.

0: Najbogatszy Polak w historii. No to jest dopiero coś, taki tytuł nosić na swoim nazwisku. No coś pięknego. Ciężko będzie aktualnym przedsiębiorcom go pobić. Pobić Karola Jaroszyńskiego. Były przedsiębiorca uznawany za najbogatszego Polaka w historii. Jego majątek szacowany był nawet na ponad 200 miliardów złotych. Niestety, ale fortunę stracił po rewolucji bolszewickiej. Natomiast to, czy on faktycznie jest najbogatszym Polakiem w historii, czy nie, okaże się wkrótce. No bo już w sumie wychodzą na jaw te takie gigantyczne zarobki lekarzy. Jak ktoś to wszystko w końcu podliczy, ile zarabiają, rzeczywiście, to jeszcze będzie ostatni w kolejce. Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM. Minęła już 11:21. Czyli za 9 minut najświeższe lokalne wiadomości.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
3: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
2: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
4: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
2: Materiał finansowany przez Partię Razem.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
7: Eliza Kudelska na Polsat Lokalne Wiadomości Radia Bonton. Zapraszam na szczegóły. Jest 11.30. Rolnicy z gminy Dorohusk mogą zgłaszać straty po gwałtownej burzy z gradem, która przeszła nad regionem w niedzielę. To właśnie ta gmina najbardziej ucierpiała podczas nawałnicy. Silny wiatr łamał drzewa, które blokowały lokalne drogi. Dwa z nich spadły na budynki mieszkalne, uszkadzając dachy. Kolejne zniszczyło dach budynku gospodarczego. Jedno zerwało też linię energetyczną. Intensywny grad spowodował również znaczne straty w uprawach rolnych. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W związku z uszkodzeniami w uprawach Urząd Gminy Dorohusk rozpoczął przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód. Poszkodowani rolnicy mają czas na ich złożenie do 27 lipca. Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie komisja powołana przez wojewodę przeprowadzi oględziny gospodarstw i sporządzi protokoły, które będą podstawą do ubiegania się o ewentualną pomoc, m.in. dopłaty klęskowe, ulgi podatkowe czy preferencyjne kredyty. A gradobicie w gminie Dorohusk to kolejny przykład skutków coraz bardziej nieprzewidywalnej pogody, z którą muszą mierzyć się rolnicy. Jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa, zmiany klimatu stają się dzisiaj jednym z największych zagrożeń dla produkcji rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Resort zwraca uwagę, że obok susz i przymrozków coraz częściej pojawiają się właśnie gwałtowne burze, nawalne deszcze i gradobicia, powodujące wielomilionowe straty w gospodarstwach. Dlatego jednym z priorytetów mają być inwestycje w konkretnych obszarach na terenach rolniczych.
8: W mojej ocenie najważniejszym i największym wyzwaniem, z którym się mierzymy, jest gospodarka wodna. Inwestycje w retencję, z jednej strony zbiorniki retencyjne, przywracanie funkcji odwadniająco-nawadniających dla instalacji rowów melioracyjnych, ale również budowanie retencji glebowej, zdrowia gleb, bo bez zatrzymania wody, kluczowego elementu tej produkcji rolnej, nie możemy mówić o bezpieczeństwie żywnościowym, ale również jako drugie wyzwanie postawiłbym transformację energetyczną rolnictwa, wykorzystanie potencjału rolnictwa do produkcji czystej, taniej, zielonej energii bazującej na substracie rolniczym. Mam tu na myśli biogazownie, biometanownie, które muszą szybciej zacząć wchodzić na polską wieś, a to niestety nie jest dziś tak łatwe z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie planowania przestrzennego.
7: Mówi Adam Nowak, wiceminister rolnictwa, który podkreśla również, że na sytuację polskich gospodarstw wpływają nie tylko zjawiska pogodowe, ale także niestabilność światowych rynków, konflikty zbrojne czy rosnąca konkurencja ze strony produktów spoza Unii. Zdaniem resortu przyszłość polskiego rolnictwa zależy od inwestycji, innowacji i utrzymania konkurencyjności krajowych produktów. producentów.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: Opublikowano najnowsze oświadczenia majątkowe radnych Rejowca Fabrycznego. Wynika z nich, że sytuacja finansowa przedstawicieli miasta jest stabilna. Wielu z nich skutecznie też pozbywa się długów. Analiza dokumentów za 2025 rok pokazuje, że radni Rejowca Fabrycznego

Rady Miasta Iwona Herda. Większość radnych konsekwentnie spłaca swoje kredyty, chociaż najwyższe zadłużenie hipoteczne nadal posiada Łukasz Wójcik. To trend systematycznego zmniejszania zobowiązań dotyczy niemal wszystkich zadłużonych samorządowców. Bonton.

0: to takie męskie.
1: Czas na przegląd muzycznej kartki z kalendarza. Ciekaw jestem, jaka dzisiaj piosenka się pojawi. O ile się pojawi też oczywiście po sprawdzeniu tej kartki z kalendarza. Tego wszystkiego za chwilę się dowiemy, bo minęła już 11:40. No i z nami jest Jarek Hołota.
2: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
4: Jarek Hołota, witam we wtorek, 21 lipca na 104,9 FM utrzymujemy najwyższe obroty. Skoro wtorek rozwija skrzydła, pora na naszą tradycyjną podróż w czasie. Dziś w muzycznym archiwum trafiliśmy na kapitalny zestaw od pionierów jamajskich rytmów przez legendy polskiego rocka, aż po utwór, który dokładnie pod koniec lat 90. zachwycił całą Europę swoim niesamowitym, aksamitnym klimatem. Zaczynamy w roku 1948. 21 lipca na świat przyszedł Kate Stevens, dziś znany jako Yusuf Islam, brytyjski wokalista, kompozytor i legenda sceny folk-rockowej. Kat świętuje dzisiaj swoje 78. urodziny. Jego niezwykle ciepły głos i akustyczne gitary dały nam takie ponadczasowe radiowe perełki jak

Wild World czy Father and Son. 100 lat dla mistrza łagodnych melodii. Przenosimy się do roku 1955. Swoje 71. urodziny obchodzi dzisiaj Howie Epstein, amerykański muzyk i basista, który przez dekady tworzył fundament brzmienia legendarnej formacji Tom Petty and the Heartbreakers. Choć odszedł od nas w 2003 roku, jego harmonie wokalne i pulsacyjna gra na basie do dziś brzmią w takich klasykach jak Free Falling. W kalendarzu zapisujemy nasz rodzimy akcent z roku 1958. 21 lipca na świat przyszedł Krzysztof Jaryczewski, charyzmatyczny wokalista, współzałożyciel i pierwszy frontman legendarnej rockowej formacji Oddział Zamknięty. Jary kończy dzisiaj 68 lat. To jego bezkompromisowy głos napędzał pierwsze gigantyczne hity grupy z lat 80., takie jak Ten Wasz Świat czy Party. Życzymy dużo zdrowia i kolejnych rockowych lat. Zaglądamy do roku 1978. Swoje 48. urodziny świętuje Damian Marley, jamański muzyk, reggae, piosenkarz i najmłodszy syn legendarnego Boba Marleya. Damian, znany też pod pseudonimem Junior Gong, genialnie połączył tradycyjne korzenie reggae z nowoczesnym hip-hopem i dancehallem, zdobywając nagrody Grammy i dając nam wyśmienity, słoneczny numer Welcome to Jamrock. Dzisiejsze wtorkowe zestawienie zamykamy jednak rokiem 1997 i absolutnie wyjątkową soulową perłą, która dokładnie w lipcu tamtego roku opanowała listy przebojów w całej Europie. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Młodziutka, zaledwie 18-letnia brytyjska wokalistka Shola Ana zaprezentowała wtedy swój przełomowy singiel You Might Need Somebody. Genialny cover klasyka Randy Crawford. Nowa, wyprodukowana z niesamowitym wyczuciem wersja R&B zachwyciła krytyków oraz słuchaczy, stając się jednym z najbardziej charakterystycznych i eleganckich nagrań tamtego lata. Niezwykle ciepły, dojrzały głos Sholi i miękki, pulsujący rytm sprawiają, że ten utwór ma w sobie niesamowitą przestrzeń. Zamykamy dzisiejszą kartkę i zostawiamy Was z tym właśnie utworem, który przynosi doskonałą dawkę spokoju, klasy i soulowego słońca. Czas na wybitne brzmienie brytyjskiego R&B z końca lat 90. Przed nami Shola Ana i You Might Need Somebody.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji, trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
5: Bonton na lato.

0: gdyby przypadkiem ktoś z Was właśnie pakował się na dłuższe wakacje, no to ja Was serdecznie pozdrawiam. No fajnie, że byliście razem z nami przez cały ten rok, no ale wyjeżdżacie na wakacje pewnie do ciepłych krajów, no i pewnie tam zostaniecie, już nie wrócicie tutaj. No bez sensu, no dajcie spokój tu marznąć tak, tam bez sensu. Wrócicie jednak, bo praca, a rodzina, i Radio Bonton, no to jasna sprawa, no to cieszę się w takim bądź razie, cieszę się, że nie zostaję tutaj sam. Dzięki Wam za dzisiaj, słyszymy się oczywiście jutro z samego rańca, więc budzimy, 6 po 7, a ja tak aktualnie 10-9 minut przed 12, zapraszam Was na najświeższe informacje z kraju i ze świata.
1: Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
7: I równo 12 na zegarach, czas na popołudnie w rytmie lata w Radiu Bonton.
8: NFZ dostanie grafiki czasu pracy lekarzy. Rolnicy apelują o długofalowe wsparcie w walce z suszą. Niemiecka kolej chce zakazać picia alkoholu na dworcach kolejowych. Miriam Lipińska. Rząd zajmie się dziś zmianami w kontrolowaniu czasu pracy lekarzy. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia widział tylko średniotygodniowe grafiki lekarzy, nie sprawdzał, ile godzin dziennie faktycznie pracują. To ma się zmienić po wprowadzeniu nowych przepisów. Zmiany wymuszą na szpitalach przekazywanie rzeczywistych danych o czasie pracy personelu, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
9: My się posługiwali rzeczywistymi danymi dotyczącymi czasu pracy personelu. To jest zapisane w jednym z rozporządzeń, gdzie zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, żeby faktycznie przekazywali realne, rzeczywiste grafiki czasu pracy.
8: Przygotowane przepisy to odpowiedź na doniesienie o lekarzach formalnie pracujących więcej godzin niż ma doba. W sklepach i na bazarkach będzie drożej. Uprawy mocno ucierpiały z powodu upałów i suszy. Straty w uprawach fasoli to nawet 90%. Podobnie jest z częścią owoców, które ugotowały się na krzakach. Rolnik z gminy Tarnogród, Bartłomiej Świtała, mówi krótko, muszą znaleźć się pieniądze na systemy nawadniania dla gospodarstw rolnych, bo dłużej takich susz nie przetrwamy.
10: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tutaj będzie się pogłębiał.
8: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że zawalczy o unijne środki na nawodnienie. Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty za pracę w warunkach większego stresu. To po głośnym ataku byłego już pracownika bielskiego MZK na dwie nastoletnie Ukrainki. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że to dziewczyny sprowokowały zajście. Wywołało to falę hejtu i gróźb wobec firmy oraz jej załogi. MZK Bielsko-Biała wprowadza teraz nowe procedury bezpieczeństwa. Jak mówi prezes spółki Hubert Maślanka, chce chronić pracowników.
11: Spółka pomimo prób wykorzystania sytuacji dla nas bardzo trudnej i przykrej do podsycania nastrojów polaryzacyjnych, będzie stała na straży ochrony jej własnego interesu.
8: Sprawą gróźb wobec spółki i jej pracowników zajmuje się już policja. Będzie zakaz picia alkoholu na dworcach kolejowych w całych Niemczech. Nowe przepisy wejdą w życie od połowy października. Deutsche Bahn liczy, że poprawią bezpieczeństwo. I na koniec wracamy do kraju. 16 stopni na termometrach, chmury, wiatr i deszcz. Tak jest dzisiaj na wybrzeżu. To zdecydowanie nie jest wymarzona pogoda na lipcowe wakacje, a co dopiero jeśli spędza się je pod namiotem, tak jak to robią harcerze.
12: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śmigłowcowy, a czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
13: Wcale się nudzimy, mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
14: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, tak jest zawsze jakiś fan z tego.
8: Mówiły Zuchy z ZHP w ich bazie w Czernicy w Borach Tucholskich. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: No to patrzymy na prognozę pogody. Aktualnie w Chełmie 16 stopni. Odczujemy z tego, uwaga, uwaga, 12. A będzie z tego co widzę, przez dosyć sporo czasu dzisiaj w to popołudnie padać. Na barometrach mamy 1014 hektopaskali. Będzie też raczej pochmurno.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
15: W rytmie lata.
16: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
17: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
7: 21 lipca, wtorek, mamy 4 minuty po 12, co oznacza, że czas na kolejny popołudniowy program w Radiu Bondon. Ja jestem Janek Zieliński i witam Was w rytmie lata. Dzisiaj widziałem rano, jak indiański szaman przyszedł na plac tutaj i zesłał nam deszcz i niższe temperatury. Tak było, nie zmyślam. Ale hej, roślinki na polach się napiją, także są plusy. Jest też przestrzeń na to, by na naszej antenie rozkwitła muza, która nam będzie towarzyszyć, tak jak oczywiście inne atrakcje. W sporcie Radia Bonton o 12.30 usłyszycie, co tam słychać u pięściarzy Olimpu. Będzie też rozmowa z panią Dorotą Bidą z Muzeum Ziemi Chełmskiej o zbliżających się spotkaniach z kulturą żydowską. A skoro o muzie było wspomniane, Anastasia, I'm out of love, już teraz w waszych głośnikach.

Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Janek Zieliński, Radio Bonton. Witam Państwa w rytmie lata. Dzisiaj rozmawiamy o zbliżających się spotkaniach z kulturą żydowską, które będą miały miejsce w najbliższy weekend w Chełmie.
1: W związku z tym cyklem dzisiaj w naszym studiu po mojej drugiej stronie jest...
2: Dorota Bida, adiunkt w Wydziale Historii Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza w Chełmie.
0: I trochę się będzie w naszym mieście działo, zresztą jest to wydarzenie cykliczne, które się odbywa po raz który?
2: Ciężko tak teraz zliczyć, bo
0: to trochę
2: mieliśmy,
0: było.
2: Tak, mieliśmy za sobą festiwale żydowskie, czy związane z kulturą żydowską pod hasłem Cały świat to jeden wielki Chełm. Mieliśmy festiwale pod hasłem Helmer, Festiwal Kultury Żydowskiej. I tak tych spotkań już mamy, oj, to już mamy kilka lat za sobą. Gdy nie pojawiały się spotkania, takie regularne festiwale, organizowaliśmy spotkania szabatowe. Także tak, to jest kontynuacja.
0: W naszym regionie te ślady kultury żydowskiej są dosyć wyraźnie widoczne, w zależności oczywiście od miejsca, gdzie niegdzie te ślady, tych śladów jest więcej, gdzie niegdzie jest ich mniej. No tutaj przykładem może być ulica Pocztowa w Chełmie, gdzie przecież mamy te puste przestrzenie między tymi kamienicami, w których kiedyś mieszkali Żydzi właśnie. Przejdźmy sobie może do programu. Czego chełmianie, czego odwiedzający wydarzenia z tego cyklu będą mogli się dowiedzieć?
2: No tak, w tym roku również prezentujemy Państwu bardzo bogaty program. Mamy aż dwa koncerty, ale zacznijmy może od początku. Nasz festiwal rozpoczynamy warsztatami kulinarnymi, ale nie tylko. Pod hasłem Smak Tradycji, Chałka i Opowieści o Szabacie rozpoczynamy nasz festiwal właśnie również w pięknym miejscu. Jesteśmy ciągle w sercu Chełma, dziedziniec Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich przy ulicy Reformackiej 13. O godzinie 16:00. Oczywiście będzie część kulinarna, czyli będą mieli Państwo możliwość wraz z Michałem Kowalikiem, naszym pracownikiem działu etnografii, ale też wspaniałym rzemieślnikiem odtwarzającym dawne potrawy. Będą Państwo mogli właśnie stworzyć i upiec taką chałkę, zabrać chałkę do domu, piękną i pachnącą, ale też Państwo się na pewno dowiedzą o tradycjach szabatowych. No też nie bez kozery ten warsztat jest w piątek, no bo w piątek mamy RF Szabat, czyli Wigilię Szabatu i Państwo na pewno dowiedzą się dużo, dużo więcej o tej tradycji najważniejszego święta w kulturze i tradycji żydowskiej.
0: To tak może luźno się spytam, można się spodziewać cebularzy?
2: Cebularzy nie będzie, ale na pewno będziemy wspominali tradycyjne potrawy. No tutaj tak, jeśli chodzi o cebularz, o pleclach, bo tak w języku jidysz, mówimy o tym placuszku właśnie z cebulą posypanym makiem, bardzo prosty w wykonaniu, ale też bardzo szczególny dla naszego regionu i dla Chełma, i dla całej Lubelszczyzny, czego nie ma w centralnej Polsce, tak wielokrotnie przyjmując gości z Warszawy. Jest to właśnie taki rarytas gastronomiczny, tak, każda piekarnia chełmska jest zaopatrzona w cebularz, to nie jest nic spektakularnego, a te placuszki są niezwykle, niezwykle pyszne. Tych właśnie podobieństw między kuchnią polską i kuchnią żydowską, które się przez wieki ścierały, jest bardzo dużo i czasami naprawdę trudno ustalić, co jest polskie, a co jest żydowskie. I 1000 lat wspólnej historii i przenikania się kultur, także tradycji kulinarnych, no daje takie właśnie pyszne efekty.
0: No dobrze, skupiliśmy się na jedzeniu, ale to oczywiście nie jedyne atrakcje tych spotkań. Co się jeszcze będzie działo?
2: Więc tak, zapraszamy Państwa. Tutaj muszę teraz też zaznaczyć, że wszystkie spotkania oczywiście są bezpłatne, ale obowiązują zapisy na warsztaty. Trzeba korzystać z naszych social mediów, wchodzić i wypełniać formularze i wysyłać. To jest pierwszy warsztat. Kolejny warsztat również będzie się odbywał na dziedzińcu Zespołu Szkół Gastronomicznych gastronomicznych i hotelarskich i o 17.30 kolejny warsztat Mister Niewycięte, sztuka żydowskiej wycinanki, które poprowadzi Małgosia Piendel z Chełmskiego Domu Kultury. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, ale muszę przyznać, że te warsztaty, które poprowadzi Małgorzata, będą szczególnie dedykowane właśnie dzieciom w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i takie dzieci zapraszamy z rodzicami, z dziadkami, proszę, proszę do nas przybywać i na pewno będzie świetna zabawa. Pędzimy dalej, o 18.45 będzie spotkanie, które poprowadzę ja w dawnej kaplicy Świętego Mikołaja, jest to jeden z oddziałów muzealnych przy ulicy Świętego Mikołaja 4. I to będzie spotkanie zatytułowane Zatrzymane w kadrze. Rodzinne historie Chełma. I tutaj wystosowaliśmy już apel do mieszkańców, szczególnie do mieszkańców Chełma. Zamysł jest taki, że chcemy stworzyć taką przestrzeń, aby historie mieszkańców Chełma, polskich mieszkańców Chełma i te żydowskie tutaj miały taką płaszczyznę, na której mogłyby się spotkać. I treść apelu jest taka, żeby Państwo przynieśli ze swojego albumu rodzinnego stare fotografie. Tutaj takie najmilej widziane są fotografie przedwojenne, na których jest widoczna architektura, ulice miasta, Chełma, ale też postaci, członkowie rodzin Państwa, żebyście Państwo mogli się podzielić z nami tymi fotografiami. One mogą być na nośniku, mogą być zeskanowane, mogą być w oryginale i bardzo ja bym chciała, żeby te historie mieszkańców Chełma wybrzmiały. Także tutaj zapraszam serdecznie, kto ma ochotę się podzielić swoją historią do kaplicy Mikołaja o 18.45. Dla nas to też na pewno będzie niezwykle cenne. Zamykamy piątek właśnie koncertem zespołu Berberys. To jest taki klezmer uliczny. Zespół Berberys no już funkcjonuje od ponad 20 lat. Tworzy taką muzykę bardzo tradycyjną, klezmerską. Dlatego powiedziałam, że klezmer uliczny, bo oni bardzo lubią występować gdzieś w przestrzeni miejskiej. Utwory są wokalno-instrumentalne, śpiewane w językach przeróżnych i w jidysz. Państwo będą mogli posłuchać i w hebrajskim, macedońskim, serbskim, hiszpańskim, polskim, także myślę, że to będzie bardzo ciekawy koncert tych wszystkich, którzy lubią tą muzykę lub nie znają, a są ciekawi, to zapraszam serdecznie na Rynek Miejski. O 20.30 startujemy.
1: To był program na piątek, jeżeli chodzi o spotkania z kulturą żydowską w Chełmie. O tym, co się będzie działo w sobotę, usłyszycie już po spodzie Radia Bonton. Zapraszam oczywiście do słuchania.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
6: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
7: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
6: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
8: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
6: Materiał finansowany przez Partię Razem.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
13: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
14: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
15: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
16: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
17: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Angelina Pacurkowska i Alicja Wojewódzka, zapaśniczki cementu Gryfa Chełmu, wróciły już z Budapesztu, gdzie reprezentowały Polskę podczas międzynarodowego turnieju Poliak Imre Varga Janos i Kozła Istvan Memorial, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
18: Alicja w swojej pierwszej walce przegrała z zawodniczką z Białorusi. Później wydawało się, że zawodniczka z Białorusi dojdzie do finału, bo wygrywała swoją kolejną walkę, nawet już 7-0, no niestety w ostatnich sekundach przegrała ten pojedynek, co zamknęło drogę do repasaży dla Alicji. Natomiast Angelina w swojej pierwszej walce wygrała z zawodniczką z Węgier wysoko 11-0, natomiast w drugiej walce uległa z zawodniczce z Brazylii 8-5, no i nie awansowała do dalszej rundy turnieju.
17: W najbliższy weekend o medale w międzynarodowej stawce powalczą Szymon Szymonowicz i Hubert Sidoruk, którzy wesprą polską reprezentację podczas turnieju na Litwie. Dziś pięściarze MKS Olimp Chełm rozpoczęli obóz szkoleniowy nad Jeziorem Białym w Okunice, gdzie będą trenowali pod okiem szkoleniowców klasy pierwszej i mistrzowskiej, jak również kadr narodowych. Do rywalizacji medalowej część zawodników wróci już na początku sierpnia. Wtedy też Igor Rondoś i Kacper Frymus, niedawni zdobywcy tytułów mistrzów Polski, będą kontynuowali zmagania w polskiej lidze boksu, mówi trener Konrad Rondoś.
19: Trenują pod okiem trenera Dylaka. Obaj reprezentują klub Raszkielce w polskiej lidze boksu. To też jest takie trochę wyróżnienie, ponieważ jest 8 zespołów w Polsce i w nich boksują najlepsi. Każdy zespół zabiega o tego najlepszego w danej wadze, a w Raszu mamy aż 2 z Chełma chłopców. Igor boksował jeszcze sezon wcześniej, Kacper już wystartował z powodu tego, że złapał odpowiedni wiek. W tym sezonie toczą walki, są nawet fajnie wynagradzani w końcu za te walki, więc cieszę się, że mogą poczuć, że są też z tego jakieś korzyści.
17: W 9. kolejce Polskiej Ligi Boksu Igor Rondoś i Kacper Frymus wesprą Raszkielce w walkach z zawodnikami z Wałbrzyskiego Imperium.
16: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
20: W rytmie lata.

0: Powracamy do rozmowy o spotkaniach z kulturą żydowską. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Dorotę Bidę z Muzeum Ziemi Chełmskiej. I co się będzie działo z kolei pani Doroto w sobotę?
1: Tak, no ja myślę tak, że ta sobota to będzie naprawdę bardzo wypełniona, bo zaczynamy już o 11:00 i znowu zaprosimy państwa do kaplicy świętego Mikołaja i to będzie takie spotkanie, taki warsztat właśnie dedykowany najmłodszym i rodzinom. Czy w Chełmie mieszkali mędrcy? Świat Zingera, opowieści dla najmłodszych. No i tutaj trzeba przybliżyć postać Izaaka Beszewi Zingera, naszego noblisty, bo przecież urodzonego tutaj w Polsce. No to cóż, że wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, jak treści jego nowel i bajek zamykała się tutaj w świecie Żydów aszkenazyjskich, Żydów polskich. Będą bajki o Chełmie, których Zinger stworzył no co najmniej kilka. One są urocze i prześmieszne, także mam nadzieję, że się będziemy dobrze bawić. Będzie też moment, kiedy będzie można wykonać także prace plastyczne ciekawymi metodami plastycznymi. Także tutaj zapraszam właśnie do kaplicy Mikołaja na godzinę 11:00. Później z kolei przenosimy się na dziedziniec nasz, na Lubelską 57, na Podwalną. Będzie warsztat z alfabetu hebrajskiego. Poznaj swoje imię po hebrajsku. Warsztat ten poprowadzi Shlomit Beck, która przylatuje z Izraela. No jest prezeską zrzeszającą potomków Chełmian urodzonych już w Izraelu. Jest to drugie i trzecie pokolenie. Zaangażowana od wielu lat, zaangażowana w wspieranie wszelkich działań mających na celu przywracanie pamięci o dawnych żydowskich mieszkańcach Chełma, ale też można ją często właśnie zobaczyć na uroczystościach takich komemoratywnych. Jest naprawdę jej zaangażowanie i serce dla naszego miasta jest ogromne.

0: Często też wspomina, że Chełm jest jej drugim domem. O godzinie 14 zaprosimy Państwa na spacer historyczny śladami słów i literacki spacer po żydowskim Chełmie. Startujemy przy właśnie zabytkowym kiosku Mejera Dobkowskiego, oczywiście znajdującym się na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego, i to będzie spacer historyczny z panem Zbigniewem Lubaszewskim. To jest, no i to jest właśnie taki spacer, z którego korzysta chyba najchętniej największa ilość mieszkańców, bo zawsze te spacery się cieszą ogromną popularnością.
1: Tak, Zbigniew Lubaszewski, postać doskonale znana słuchaczom Radia Bonton. Ja zresztą polecam Państwa uwadze materiał z zeszłego roku właśnie, gdzie to mogli Państwo usłyszeć fragmenty ze spaceru z panem Lubaszewskim po ulicy Pocztowej, którą wcześniej wspomniałem. A co jeszcze jest przewidziane w programie na ten dzień?
0: Wracamy do wykładów. O 15.30 zaprosimy Państwa na spotkanie z Katarzyną Jakubowicz, która na co dzień pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich Polinnych, i ona poprowadzi taki wykład Jedno miasto, dwa kalendarze, święta żydowskie w rytmie Chełma. I to będzie właśnie, opowie o całym roku cyklicznym świąt żydowskich. I nie bez kozery to spotkanie odbędzie się w kaplicy świętego Mikołaja, bo teraz w kaplicy Mikołaja mamy wystawę Miry Aleksiun-Żelechower, czyli kalendarz pamięci według Brunona Schulza. I tam są prace, właśnie każda z prac jest dedykowana konkretnemu miesiącowi żydowskiemu. I ja myślę, że tu się pięknie splotą te historie. Katarzyna będzie korzystała z judaików i będzie opowiadała właśnie, jak konkretne przedmioty używa się właśnie w tradycji żydowskiej. Kolejne spotkanie odbędzie się w przestrzeni miejskiej na skwerze Szmula z Galbojma. Będzie to spotkanie performatywne Listy do świata, które poprowadzi Paweł Smagała, aktor teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, urodzony tutaj w Chełmie. Myślę, że bardzo znana postać dla miłośników właśnie i filmu, i teatru. Paweł ma bardzo trudne zadanie. Przygotowaliśmy korespondencję Szmula z Galbojma, którą prowadził ze swoją rodziną, którą pozostawił w Chełmie. Jak wiadomo, Szmul z Galbojm opuścił getto warszawskie już w styczniu 40 roku. Pozostawił w okupowanej Polsce żonę Manię Rosen i syna Artka. To było jego drugie małżeństwo. Z pierwszego małżeństwa w getcie warszawskim pozostała także żona Gołda Szperling i córka Rywka. I z nimi prowadził korespondencję od 40 do 41 roku. Ta korespondencja zachowała się w archiwum bundowskim, który dzisiaj funkcjonuje w Instytucie Żydowskim IWO w Nowym Jorku. I tą korespondencję we wspaniały sposób opracował dzisiejszy dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Michał Trębacz. I my właśnie z tego będziemy mogli skorzystać, a najbardziej będzie mógł skorzystać Paweł, który będzie interpretował fragmenty tych listów. Pawłowi będzie towarzyszyć muzyka, którą wykona na skrzypcach Emilia Orłowska. O godzinie 19 będzie miało miejsce kolejne spotkanie zatytułowane Chełm skradł mi serce, opowieść o artyście rewiowym Bolesławie Norskim-Nożycy. Spotkanie będzie miało miejsce w kaplicy świętego Mikołaja 4 i to jest jakby takie już wprowadzenie do retro festiwalu, ale pojawi się ono właśnie na naszym festiwalu. Bolesław Norski-Nożyca był komikiem, konferansjerem oraz autorem skeczy, szlagierów, piosenek i wierszy. I no, nie bez kozery jego postać znajdzie się tutaj w Chełmie, bo oprócz tego, że bardzo chętnie przyjeżdżał i występował, no to wziął za żonę piękną chełmiankę Taubę Zimmermann, tutaj właśnie urodzoną i wychowaną w Chełmie. Także spotkanie to poprowadzi dr Agnieszka Żółkiewska, Kowalska z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Program oczywiście można znaleźć na naszej stronie internetowej. Program można znaleźć na naszym fanpage'u facebookowym. Jesteśmy również na Instagramie. I w siedzibach naszych muzealnych na pewno będą również kolportowane kuriery festiwalowe.
1: Jako Radio Bonton i jako Super Tydzień Chełmski pełnimy oczywiście patronat medialny nad tym wydarzeniem. Na dzisiaj to by było już na tyle w Radio Bonton. Dzisiaj w naszym studiu gościliśmy
0: Dorotę Bidę z Muzeum Ziemi Chełmskich. Zapraszam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, do zobaczenia.
1: Janek Zieliński, kłaniam się. No i kontynuujemy oczywiście naszą podróż w rytmie lata przez to popołudnie.
2: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja. Reklama. Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
3: Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

Lady Punk, zostawcie Titanica w Radio Bonton. Jeszcze to trochę sportu przed 13. W ostatni weekend odbył się sparing Chełmianki z Hetmanem Zamość. Faworyt do wygrania ligi wyszedł zwycięsko ze starcia z Beniaminkiem, wygrywając 2-1. Relacje ze spotkania znajdziecie na supertydzień.pl, a piłkarskich wieści będzie tylko więcej. No, w końcu za chwilę sierpień i wszystkie rozgrywki ruszą z kopyta. Kochani, jeszcze 7 minut oczywiście i mamy dla Was jeszcze jeden kawałek. Liam Payne, Rita Ora, For You. To już w tym momencie o 13:00 też oczywiście serwis informacji z kraju i ze świata. Tam kilka tematów. Będzie m.in. o testach systemu ostrzegania oraz o programie europejskich Starlinków.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
6: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
7: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki chorownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
8: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Reklama.
12: Mamy godzinę 13, a to oznacza, że czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy w Radiu Bon Ton.
13: Trwają testy systemu ostrzegania Alarm 2026. Polska dołącza do programu europejskich Starlinków. Psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu czekają na nowe domy. Miriam Lipińska. W całym kraju co pewien czas słychać dziś syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko zapowiedziane wcześniej ćwiczenia i testy systemu ostrzegania o kryptonimie Alarm 2026, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
14: Uspokajamy mieszkańców, trwają ćwiczenia dotyczące uruchamiania syren i wyłączania pokrycia tego, gdzie one wymagają poprawy. Trwają one w całej Polsce, my również w naszym województwie je realizujemy. Przypominam, że ten sygnał raz głośniej, raz ciszej to jest ten, który włącza alarm, a sygnał ciągły, 3-minutowy, to jest odwołanie alarmu.
13: Służby przypominają, że w przypadku prawdziwego alarmu po usłyszeniu syren należy przede wszystkim ustalić, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, a także śledzić komunikaty przekazywane przez alert RCB, media oraz lokalne władze i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności skorzysta z tego wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA. wskazuje Marcin Kierwiński.
15: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
13: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości, albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy, mówi w specjalnym nagraniu Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki przekonuje, że PiS może być różnorodny.
16: Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
13: Jutro mija termin ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński dał członkom PiS-u. Jeśli chcą pozostać w partii, muszą wypisać się z innych organizacji, w tym ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Uratowane psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu wciąż czekają na swoją szansę. Dwa tygodnie temu 12 czworonogów trafiło do schroniska w Chełmku koło Oświęcimia, gdzie mają opiekę weterynarza i spokój po trudnych przejściach. Ale schronisko nie zastąpi prawdziwego domu. Dlatego ważne, by zgłaszali się chętni, by adoptować psy. Właściciel schroniska w Chełmku, Jarosław Kołodziejczyk, zapewnia, że schronisko pomoże nowym właścicielom.
17: Można zobaczyć pieska, można sobie z nim spróbować wyjść na spacer. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże. Także zachęcam serdecznie.
13: Schronisko zapewnia pełną informację medyczną i wsparcie specjalistów. Apeluje też o przemyślane adopcje.
18: Flash. Skrót lokalnych informacji.
19: MPGK w Chełmie powoli przygotowuje modernizację zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Srebrzyszczu. Cztery firmy zgłosiły się do konsultacji rynkowych przed planowanym przetargiem. Inwestycja ma objąć m.in. modernizację linii sortowniczej i systemów technologicznych. Wrócę w gminie Chełm może powstać stacja demontażu pojazdów. Wójt wszczął postępowanie środowiskowe dla inwestycji planowanej przez lokalną firmę. Ostateczna decyzja zapadnie jednak po analizie opinii właściwych instytucji. We Włodawie odbędzie się wkrótce pierwsza edycja festiwalu Na Bugu. W programie znalazły się koncerty, spektakle muzyczne, warsztaty, także wystawy plenerowe i wydarzenia związane z lokalną kuchnią, przyrodą i rzeką Bug. O czym opowiemy więcej w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 13.30.
20: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
21: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
12: Pogoda przed nami. Aktualnie w Chełmie mamy około 16 stopni, dzisiaj maksymalnie 18. Na niebie pochmurnie. Potem może jeszcze popadać deszcz. 1014 hektopaskali na barometrach. Tak jest.
20: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
21: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
22: W rytmie lata.
20: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
23: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
12: No kurde, szok. Żadnego nietypowego święta dzisiaj w kalendarzu. Także dzisiaj żartem są świerszcze. Janek Zieliński. Z tej strony witam Was w Radiu Bonton w rytmie lata i zapraszam, bo przed nami serwis lokalny i odpowiedzi na pytania małych i ciekawskich. No i najlepsza playlista pośród kredowych wzgórz. Już teraz Lola Young w utworze Messi. Argentyna lubi to.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
12: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
11: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
12: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
11: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
12: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama
13: w rytmie lata.

Set w rytmie lata, a w najbliższy weekend w naszym regionie nie zabraknie atrakcji. Przespuje się, że Łęczyńsko-Włodawskie przyjedzie drugi etap żeńskiego Tour de Pologne. Cyklistki wystartują we Włodawie i przejadą przez kilka okolicznych miejscowości do mety w Lubartowie. Trasę macie zaprezentowaną na stronie Super Tygodnia, a to nie jedyne lokalne wieści, jakie dla Was mamy, bo już o 13.30 usłyszycie serwis Radia Bonton, także zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
8: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
9: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
14: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
15: Oto zestaw najświeższych informacji. Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne. Jest 13.30. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie rozpoczęło przygotowania do modernizacji zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w Srebrzyszczu. Spółka pod koniec czerwca ogłosiła wstępne konsultacje rynkowe, które mają pomóc w przygotowaniu przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jak wynika z dokumentów opublikowanych przez MPGK, planowana inwestycja ma objąć modernizacją i doposażenie istniejącej linii technologicznej zakładu. Konsultacje dotyczą m.in. zakupu i montażu separatora elektromagnetycznego, rozbudowy linii sortowniczej o dodatkowy zespół przenośników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, także wykonania systemu sygnalizacji pożaru, budowy stanowiska do doczyszczania selektywnie zebranej stłuczki szklanej oraz innych odpadów. Również modernizacji systemu automatyki, sterowania i wizualizacji procesu. Celem konsultacji jest zebranie informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji przyszłego zamówienia. MPGK chce m.in. zweryfikować założenia techniczne i technologiczne inwestycji, ocenić możliwość realizacji wszystkich wszystkich zadań przez jednego wykonawcę lub konsorcjum firm, a także określić potencjalną wartość zamówienia. Zakład przetwarzania odpadów komunalnych pozostaje obiektem czynnym, dlatego jednym z tematów konsultacji jest sposób prowadzenia prac tak, by ograniczyć ryzyko przestojów technologicznych oraz czasowego wyłączenia poszczególnych elementów instalacji. Na obecnym etapie spółka nie wskazuje jeszcze wartości całej inwestycji ani terminu rozpoczęcia prac. Jednym z celów konsultacji jest właśnie oszacowanie kosztów oraz określenie optymalnych warunków realizacji zamówienia. Projekt modernizacji ma być współfinansowany ze środków europejskich. Jak zaznacza spółka, przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych nie oznacza jeszcze obowiązku wszczęcia postępowania ani wyboru wykonawcy. Ma natomiast pomóc w przygotowaniu zamówienia zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców. Do zadania zgłosiły się 4 firmy. W Rudce w gminie Chełm planowana jest nowa inwestycja. Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wójt Wiesław Kociuba oficjalnie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. To pierwszy, kluczowy etap, który ma ocenić, jak nowa działalność wpłynie na środowisko oraz życie okolicznych mieszkańców. Wniosek o wydanie decyzji złożyła lokalna firma ACR Autoczęści Rudka. Ponieważ stacje demontażu pojazdów mogą znacząco oddziaływać na otoczenie, sprawą zajmują

0: Rezerwujcie sobie początek sierpnia we Włodawie. Odbędzie się wtedy pierwsza edycja festiwalu na Bugu.
1: Pomysł na festiwal na Bugu we Włodawie krążył gdzieś już w mojej głowie od dłuższego czasu. Pomyślałam, że w naszym mieście jest dużo wspaniałych imprez o różnej tematyce muzycznej, chociażby Festiwal Trzech Kultur we Włodawie albo Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem. Pomyślałam, żeby stworzyć nowy, powiedzmy, produkt turystyczny, nowy festiwal, który troszkę opiewałby o muzykę inną gatunkowo, muzykę innego rodzaju i takie atrakcje związane właśnie, inspirowane rzeką Bug.
0: Tłumaczy Julita Fajk-Smitkowska, prezes Fundacji na Bugu we Włodawie. Program został pomyślany szeroko. Obejmuje nie tylko koncerty, ale również spektakle muzyczne, warsztaty, wystawy plenerowe oraz działania związane z lokalnymi smakami, przyrodą i samą rzeką. Według zapowiedzi festiwal ma stać się przykładem twórczego wykorzystania lokalnego potencjału na obszarze, gdzie dostęp do kultury bywa utrudniony. Festiwal potrwa od 7 do 9 sierpnia. Cały program można znaleźć na stronie Fundacji.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

spoglądam sobie za okno. Słońce w świeci? Świeci. Dzisiaj jest mocno przysłonięte chmurami, ale świeci, bo jakby nie świeciło, to by były ciepłe.

wolności egipskie, czyli takie totalne. To odpowiedzi dla naszych najmłodszych słuchaczy, ale pozostaje jeszcze jedno najważniejsze pytanie. A dlaczego słońce świeci tylko w dzień? Tego dowiecie się za chwilę w Radiu Bonton. Zapraszam Was na program Kingi Miszczyk pod tytułem A dlaczego? I like Chopin Gazebo. 20 minut do godziny 14.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w której odpowiadam na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 7-letni Daniel.
3: Dlaczego słońce świeci tylko w dzień?
2: Danielu, to jest pytanie, które zadają sobie chyba wszystkie dzieci, bo rzeczywiście wygląda to tak, jakby wieczorem słońce kończyło pracę, chowało się za horyzontem i szło spać. Ale zdradzę wam pewien kosmiczny sekret. Słońce wcale nie zasypia. Świeci bez przerwy w dzień, w nocy, rano i wieczorem. Naprawdę. To dlaczego czasami go nie widzimy? Wyobraźcie sobie dużą piłkę. To będzie nasza Ziemia. A teraz włączcie lampkę i postawcie ją obok. Lampka będzie udawała słońce. Jedna strona piłki jest oświetlona, a druga znajduje się w cieniu. Jeśli powoli obracacie piłkę, każda jej część raz znajduje się w świetle, a raz w cieniu. Dokładnie tak samo dzieje się z Ziemią. Nasza planeta obraca się bez przerwy, zupełnie jak ogromny bączek. Kiedy miejsce, w którym mieszkamy, jest zwrócone w stronę Słońca, mamy dzień. A kiedy podczas obrotu odwróci się od Słońca, zapada noc. To nie Słońce od nas ucieka, to my razem z całą Ziemią na chwilę odwracamy się od jej światła. A wiecie, jak szybko obraca się Ziemia? Tak szybko, że na równiku porusza się z prędkością ponad 1600 km na godzinę. To więcej niż leci wiele samolotów. I choć pędzimy tak szybko, wcale tego nie czujemy. A dlaczego? Bo wszystko wokół nas, domy, drzewa, samochody, zwierzęta i my sami poruszamy się razem z Ziemią. To trochę tak jak podczas spokojnej jazdy pociągiem. Kiedy siedzimy w środku, wydaje nam się, że stoimy w miejscu. Dopiero gdy spojrzymy przez okno, widzimy, że świat za nami się zmienia. A teraz ciekawostka. Gdy u nas zapada noc i na niebie pojawiają się gwiazdy, po drugiej stronie Ziemi właśnie zaczyna się dzień. I tak to działa. Dzieci w Australii albo Nowej Zelandii wstają wtedy do szkoły, podczas gdy my szykujemy się do snu. Na naszej planecie zawsze gdzieś trwa dzień, a gdzieś indziej noc. A więc odpowiedź na pytanie Daniela brzmi: słońce świeci cały czas. Wydaje nam się, że świeci tylko w dzień, ponieważ Ziemia bez przerwy się obraca. Kiedy jesteśmy zwróceni w stronę słońca, mamy dzień. A kiedy odwrócimy się od niego, to mamy noc. Dziękuję ci, Danielu, za pytanie, które zabrało nas w małą podróż w kosmos. Było niesamowicie. A może wy też zauważyliście coś na niebie, w lesie, nad wodą, albo nawet we własnym pokoju i zastanawiacie się, a dlaczego? Poproście rodzica o nagranie waszego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już w kolejnym odcinku wspólnie odkryjemy odpowiedzi właśnie na wasze pytanie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
9: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
8: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
10: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
8: Materiał finansowany przez Partię Razem.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
17: Reklama. W rytmie lata.

Mundial już za nami. W Hiszpanii odbyła się wielka feta na cześć mistrzów świata, a w Argentynie na ulicę Buenos Aires wyszli wściekli kibice, którzy rozpętali zamieszki. Dla kontekstu, Hiszpanie w finale zmiażdżyli Argentyńczyków, bo ci drudzy nie oddali w pierwotnym czasie żadnego strzału. A nie byli w stanie nic zrobić, mimo że w sumie sędzia to im pozwalał na dużo do pewnego momentu. Ja mam teorię, że tak naprawdę to jesteśmy w jakimś innym uniwersum i prawdziwym finałem był mecz o trzecie miejsce. Francja-Anglia 6-4. To było widowisko. Kochani, my w Radiu Bonton zmierzamy do 14:00. Przed nami jeszcze więcej wiadomości ze świata, ale też i z Polski.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: apartament! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Mamy godzinę 14.
6: Premier o zarobkach lekarzy po szykowanej reformie. Policja ustala okoliczności domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy, a na koniec o 12 najładniejszych bramkach mundialu według FIFA. Miriam Lipińska. 76 800 zł miesięcznie. Tyle maksymalnie zarobią lekarze po wprowadzeniu proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnej stawki godzinowej. Ma to być 240 zł brutto. To 16-krotność minimalnej pensji, mówi premier Donald Tusk.
7: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
6: Premier zapowiedział ponadto limity czasu pracy lekarzy na kontraktach do równowartości dwóch etatów. Nie będzie też możliwości wyliczania wynagrodzeń jako procent od wykonanej procedury, na przykład przeprowadzonego zabiegu. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawia właśnie ministrom stan prac nad realizacją pakietu reform w ochronie zdrowia. Policja ustaliła tożsamość kobiety, która miała uderzyć nastolatki z Ukrainy w Legnicy na placu zabaw. Na razie jednak śledczy nie przesądzają o jej winie. Według rodzin dziewczynek jedna z nich miała zostać uderzona w twarz, a druga w szyję. Powodem miało być to, że w grupie rozmawiały po ukraińsku. Wcześniej kobieta miała poprosić nastolatki, by przeniosły się w inne miejsce placu zabaw, co zrobiły. Nie ma w tym miejscu monitoringu, który nagrałby całe zdarzenie, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej komendy.
8: Od chwili przyjęcia zawiadomienia legnicy policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do bardzo dokładnego odtworzenia całego przebiegu tego zdarzenia. Nadal ustalamy wszystkie osoby, które brały udział w tym zajściu lub były jej świadkami.
6: Dziewczynki jeszcze nie zostały przesłuchane. Mają po 13 lat. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu stracił pracę. To po głosie głośnej sprawy dotyczącej wypuszczenia pijanego kierowcy. W sobotę na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała jednak o areszt. A w sprawie prokuratora interweniował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Lekarze apelują, by przed wyjazdem do krajów tropikalnych pomyśleć o szczepieniach ochronnych. To jeden z obowiązkowych punktów przygotowań do podróży, mówi krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
9: Uda się mniej lub bardziej optymalnie zabezpieczyć każdy wyjazd, nawet taki na ostatnią chwilę.
6: Lekarz podpowie, jak zachować higienę żywienia, jakie lekarstwa w danym kraju mogą się przydać, a także na co się zaszczepić. Kluczowe i możliwe także przed wyjazdem last minute. Jest też odpowiednie zabezpieczenie się przed tropikalnymi owadami. I na koniec sport. FIFA wybrała 12 najładniejszych goli piłkarskiego mundialu. Ich zdobywcami są m.in. Argentyńczyk Leo Messi, Francuz Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland i Hiszpan Ferran Torres. Tę jedną, jedyną, najładniejszą bramkę turnieju wybiorą kibice, głosując na stronie internetowej FIFA.
10: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
5: Czas na pogodę w Radiu Bonton. Aktualnie mamy około 17 stopni. Odczujemy z tego 14. Może okazjonalnie, przelotnie popadać deszcz. Dalej dużo chmur na niebie. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Dalej. Tak jest.
10: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład Fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
11: W rytmie lata.
12: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
14: Było o słońcu w programie A Dlaczego? Będzie też o słońcu w audycji Szafa Gra. Janek Zieliński, witam Was w rytmie lata w Radiu Bonton i zapraszam na mój program, który już za chwilę, a później zagości u nas też lokalny serwis sportowy i wiadomości dla kierowców.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Dzień polarny. Zjawisko występujące w miejscach położonych za kołem podbiegunowym, gdzie słońce świeci przez cały dzień. Nie schodzi ono poniżej horyzontu. Można tego doświadczyć w północnych rejonach Skandynawii i takie zjawisko nazywane jest też północnym słońcem. Tak więc co bardziej pasuje do letniej aury niż album o niekończącym się słońcu? To jest Midnight Sun od Zary Larsson. Mamy do czynienia z piątym albumem szwedzkiej piosenkarki, który uczynił ją globalną gwiazdą. Jedną z najpopularniejszych aktualnie. Ale pomyślicie sobie, zaraz. Przecież Zarę to my mamy od 10 lat tutaj w radiu. Słyszymy ją. Racja, ale dotyczy to Europy. Na naszym kontynencie Zara jest już renomowaną artystką. Weteranką wręcz. Co innego w Stanach. Kulturowo Europa i Ameryka to inne orbity. Jak się spytacie na przykład o Robiego Williamsa w USA, to wam powiedzą co? Nie znam gościa. Tak też było z właśnie Zarą Larsson. Do czasu. Midnight Sun, wydane w ubiegłym roku, było pierwszym albumem, nad którym Zara Larsson miała pełną kreatywną kontrolę. Wzięła więc swój zestaw współpracowników, w tym Margo Excess, o której mówiłem wam, omawiając ostatnią płytę Kim Petras. Także zamknęła się w studiu i napisała dość świeżą płytę, która jednak mocno jest osadzona w jej korzeniach. W końcu w Szwecji też można zaobserwować dzień polarny i Zara chciała napisać o czymś jej bliskim. Napisała więc płytę o niekończącym się szwedzkim lecie, utopioną w europopowych kompozycjach, która też bardzo bije mocną kobiecą energią. Przykład tego mamy na Pretty Ugly, gdzie klawisze brzmią niczym wyciągnięte z The Antwoord. Kobieca strona została jeszcze bardziej podkreślona na edycji Deluxe o podtytule Girls Trip. De facto dzisiaj polecam wam tą rozszerzoną wersję tej płyty, bo dużo kawałków tych zremiksowanych zyskuje zupełnie nowy blask. Bo na przykład Eurosummer nagle staje się przebojem latino po dołączeniu gościnnej zwrotki od Shakiry. Także jeżeli szukacie płyty bijącej słońcem, odpalcie sobie Zarę Larsson i jej płytę, gdzie już od wejścia dostajecie ładunek letniej europejskiej energii. Oto przed wami tytułowe Midnight Sun.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
5: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
4: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
6: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
4: Materiał finansowany przez Partię Razem.
7: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Reklama.
13: W rytmie lata na 104,9 FM.

Już o 14.30 usłyszycie z Portoradia Bonton. Wśród informacji, jakie ma dla nas Marcin Petruk, są wieści z siatkówki plażowej. Drużyna Julii Radelczuk z Chełma pierwszy raz wygrała tytuł drużynowych mistrzyń Polski w tej dyscyplinie. Także taką piłeczkę posyłam do Was i mam nadzieję, że zostaniecie z nami, by posłuchać o tym więcej. My się wybieramy tymczasem do Afryki. To już teraz w Radiu Bonton.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Wychowanka Tempa Chełm Julia Radelczuk wspólnie z zawodniczkami klubu Unik Wilczyce zwyciężyły rozgrywane we wrześniu pierwsze klubowe Mistrzostwa Polski. Drużyna, w składzie której znajdują się jeszcze Aleksandra Gromadowska, Agnieszka Adamek i Małgorzata Wlk, pokonały w finale zespół Poznań Beach Volley Group. Dzięki temu zwycięstwu Unik Wilczyce wywalczyły awans do eliminacji klubowych Mistrzostw Europy, zostając pierwszym zespołem w historii polskiej siatkówki plażowej kobiet, który uzyskał prawo startu w tych rozgrywkach. Sekcja biegowa ruchu Izbica przygotowuje się do organizacji wydarzenia, które będzie kolejnym elementem świętowanego w tym roku stulecia klubu. W pierwszy weekend września planuje przeprowadzić 24-godzinny bieg, który będzie nosił nazwę Widmo. O szczegółach Paweł Zieliński.
8: To będzie bieg jubileuszowy, ale będzie nawiązywał do bardzo ważnych elementów związanych z naszym regionem, dlatego że jego trasa będzie przebiegała przez takie miejsca, które stały się widmami. Chcemy o nich też przypomnieć. Trasa biegu będzie przebiegała przez wieś Widmo, której praktycznie już nie ma. Został tam jeden mieszkaniec, przez fabrykę Widmo, czyli Kinkiernię Izbicką. Teren po wyrobisku też już jest nieużytkowany. Chcemy pokazać ten element. No i Izbica w Polsce znana jest z domu, który straszy, więc do tego też chcemy nawiązać. A formuła jest wyjątkowa, bo w naszym regionie nikt nie organizuje biegów 24-godzinnych. Będziemy bardzo gorąco zachęcać do udziału, bo bieg jest dla każdego.
7: Podczas biegu uczestnicy będą pokonywali 8-kilometrową pętlę, a zwycięży ten, kto w sumie przebiegnie największy dystans w ciągu doby lub pozostanie ostatni na trasie. 1 sierpnia rozegra się pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu okręgu chełmskiego, w której o awans powalczy 18 zespołów. Tego dnia z Nitrzynica Różana podejmie ruch Izbica, Wiktoria Żmudź, Brata Sienica Nadolna, Sawana Sawin, GKS Łopiennik, Unia Białopole, Tatran Kraśniczyn, a Hutnik Dubeczno, MKS Siedliska. W pozostałych spotkaniach Wojsławia Wojsłowice zmierzy się ze Spartą Rajowiec Fabryczny, Astra Leśniewice z Kolegium Sędziów Chełm, Start Pawłów ze Spółdzielcą Siedliszcze, zaś KS Bezek z GKS-em Pławanice Kamień. Druga runda okręgowego Pucharu zaplanowana jest na 8 sierpnia.
6: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
9: W rytmie lata.

alkohol i narkotyki. Na drogach Lubelszczyzny policja prowadziła akcję przeciw kierowcom na podwójnym gazie i mamy tutaj podsumowanie, trochę statystyk w tym temacie. Szczegóły już po tej piosence w Radiu Bonton, czyli bracia Kacpereczyk i Daria Zawiałow w utworze Gdzie trafia miłość, gdy umiera.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Czy polscy kierowcy nadal mają problem łączenia alkoholu i środków odurzających z prowadzeniem pojazdu? Niestety akcja przeprowadzona przez policję w całym naszym województwie jeszcze w sobotę pokazuje, że poziom nieodpowiedzialności nadal jest wysoki. W ciągu doby mundurowie przeprowadzili prawie 43 tysiące kontroli i ujawnili 139 zmotoryzowanych pod działaniem promili. Ponadto policjanci zatrzymali 53 prawa jazdy, a 11 osób w ogóle nie miało uprawnień, w tym 5 z powodu sądowego zakazu. I podkreślmy to wszystko w ciągu zaledwie jednej doby. Tutaj postawmy wielokropek, bo trudno zgadnąć, skąd w części kierowców taki brak wyobraźni i odpowiedzialności.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Ostatni weekend obfitował w nietypowe interwencje chełmskich strażaków. Jak pisze Super Tydzień, mundurowi wyjeżdżali na ratunek kotom, które wieczorem wpadły do niezabezpieczonej studni na terenie gminy Chełm. Z kolei w nocy w Chełmie strażacy pomogli mężczyźnie, który przez 3 godziny był uwięziony w banku. Chciał wypłacić gotówkę, ale zanim zatrzasnęły się drzwi, a niestety nie miał przy sobie telefonu i gdyby nie przypadkowy przechodzień, to utknąłby tam na całą noc. Na bank. A my w Radiu Bonton mamy dla Was jeszcze więcej lokalnych wiadomości. Po 15. A to Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
3: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
4: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
3: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
4: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
3: Materiał finansowany przez Partię Razem.
5: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
2: Reklama.
9: Mamy 15, a więc czas na wiadomości z kraju, ze świata oraz skrót wydarzeń lokalnych. Zapraszamy.
10: Koniec testów systemu ostrzegania. RCB rozsyła SMS-y. Rząd bierze się za zmiany w ochronie zdrowia. Są konkrety i terminy. Widmo rozłamów PiS wciąż realne. Miriam Lipińska. W całym kraju zakończyły się ćwiczenia i testy systemu ostrzegania, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W ramach testów od rana co pewien czas uruchamiane były syreny alarmowe. RCB dodało, że informacja o zakończeniu ćwiczeń została już rozesłana SMS-ami do odbiorców na terenie całego kraju. Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią do Sejmu na początku września, zapowiedział premier Donald Tusk. Wcześniej rząd przyjmie rozporządzenia. O postępach, sensie zmian i tempie prac nad reformą informowała dziś ministrów szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Kręta. Cezary Jaszczyk.
11: Wśród propozycji jest wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, która ograniczy zarobki lekarzy do 240 zł za godzinę. Teraz zdarzają się stawki sięgające kilku tysięcy złotych.
12: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
11: Komentował premier Donald Tusk. A to nie jedyna z omawianych dziś zmian.
12: Nie będzie tak, że czegoś, co budziło złe konsekwencje i złe emocje, czyli wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. To leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem.
11: Obecnie resort pracuje nad dwiema ustawami. Do konsultacji trafiły 4 projekty rozporządzeń.
10: Prawo i Sprawiedliwość wciąż na rozdrożu. W mocy jest ultimatum władz dla polityków. Albo partia, albo stowarzyszenia. I choć wszyscy apelują o zgodę, to każdy zostaje na swoim stanowisku. Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu mówi o działaniu różnymi skrzydłami, ale też deklaruje.
13: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
10: Przemysław Czarnek przyjął to z zadowoleniem, ale też przypomina, że sprawa jest prosta.
14: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza Partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie mogą być takie rozwiązania również.
10: Deklarację złożył też właśnie Daniel Obajtek. Wybrał partię i zapowiedział, że odchodzi ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem liczby noclegów w najmie krótkoterminowym. W ubiegłym roku było ich w stolicy blisko 5,5 miliona. Z danych serwisu rynekpierwotny.pl wynika też, że największy wzrost liczby noclegów w najmie krótkoterminowym rok do roku zaliczyła Łódź. I na koniec o supernowoczesnych robotach pielęgniarskich. Pracują w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Nie zastępują pielęgniarek ani lekarzy, ale pomagają personelowi i chorym na każdym etapie leczenia, mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
15: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
10: To najnowocześniejsze roboty tego typu, wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
16: Podczas wojewódzkiej akcji Poszukiwany chełmscy policjanci zatrzymali 22-latka poszukiwanego dwoma listami gończymi. Mężczyzna próbował uciekać, ale został zatrzymany i trafił do więzienia, gdzie spędzi prawie 2 lata. Lokalne artystki ludowe odniosły sukcesy podczas jubileuszowych 60. zabałowych bajań w Bukowinie Tatrzańskiej. W kategorii śpiewu grupowego pierwsze miejsce zdobył zespół Rakołupianki z gminy Leśniowice. O twórczości Rakołupianek będzie można posłuchać dziś o 18.20 w naszym podcaście Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu. Mieszkańcy Okrzowa doczekają się remontu ulicy Hiacyntowej. Gmina Chełm wybrała wykonawcę modernizacji blisko 140 metrów drogi. Powstanie nowa nawierzchnia, odwodnienia i pobocza. A na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach o 15.30. Do usłyszenia.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: Radio Bonton, czas na pogodę. Aktualnie mamy 17 stopni, 1014 hektopaskali. Dobra jakość powietrza. Na niebie chmury obfite, deszczowe także w okolicy, więc gdzieniegdzie miejscowo może trochę tego deszczu spaść.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: W rytmie lata.
0: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: W tym tygodniu do wakacyjnej biblioteczki filmowej, którą budujemy w Radiu Bonton, dołączamy filmy pod hasłem Rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady. Swoją propozycję ma dzisiaj dla nas Marcin Petruk, którą muszę przyznać, no ta jest dość nietypowa. Kinoman Janek Zieliński z tej strony. Jeszcze do 17 jestem z wami w rytmie lata, a oprócz filmowej audycji mamy też lokalne wiadomości chociażby. No i muza. Dużo muzy. Sanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia? Rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady.
4: Cześć, z tej strony Marcin Petruk. Moja polecajka do dzisiejszego wątku przewodniego może nie jest taka oczywista, ponieważ wyjaśnienie u wątku widać w ostatniej scenie, chociaż jest ona zwieńczeniem tego, co jest budowane wcześniej przez cały film. No ale do rzeczy. Wybrałem Ostatniego Samuraja, w którym Tom Cruise wciela się w rolę kapitana Nathana Elgrina, który trafia do niewoli u samurajów właśnie wcześniej walcząc przeciwko nim. Stopniowo poznaje ich język i kulturę, ale przede wszystkim zasady, w których na czele priorytetów znajduje się honor. I to finalnie te wartości, dodając jeszcze odwagę, poświęcenie, lojalność i braterstwo, sprawiają, że dawny wróg samurajów staje się ich obrońcą i postanawia stanąć po ich stronie w walce z sojuszem cesarza Japonii i wojsk amerykańskich. Po finałowej, bardzo epickiej walce, podczas której wielu samurajów ginie z honorem, dochodzi do wielu przemian, także w cesarzu, który przyznaje, że polegli byli bohaterami. Opis w pigułce, ale cała akcja powoduje, że Olgrin postanawia właśnie odciąć się od własnej przeszłości i pozostać w samurajskiej wiosce, kultywując poglądy swoich poległych, i tutaj można śmiało ich tak nazwać, braci. Zawsze na koniec tego filmu, a widziałem go naprawdę wiele razy, nieraz mając łzy w oczach, mam właśnie taką refleksję, że jest to takie rzucenie wszystkiego, czym się dotąd żyło, i zaczęcie od nowa w miejscu, gdzie zaznajemy największego spokoju i czujemy, że właśnie tego potrzebowaliśmy. Do tego jednak potrzebne jest po drodze podjęcie co najmniej kilku ważnych i odważnych decyzji. W przypadku głównego bohatera filmu jest to porzucenie postrzegania rdzennych wcześniej Indian, a później wojowników Japonii jako przeszkody do budowy nowego świata. Wspomniałbym jeszcze tutaj o dwóch rzeczach. To, co mnie ujmuje w tym filmie, to właśnie pokazanie, jak wielką wartością jest honor, co dodatkowo podnosi ta scena podczas rozmowy Olgrina z Katsumoto. What happened to the warriors at Palmabili? Dead is the last man. No i nie można zapomnieć o muzyce, którą skomponował Hans Zimmer i która dodaje epickości, szczególnie kiedy w finałowej bitwie słyszymy kompozycję Red Warrior.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Alola Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.
8: W rytmie lata.

Czekamy sobie do internetu w Radiu Bonton. Wedle badania Media Panel za czerwiec w polskim internecie aż 95% użytkowników odwiedza serwisy należące do Google, czyli 28,5 miliona. 26 milionów z kolei spędza czas na Facebooku czy Instagramie, a na trzecim miejscu są serwisy grupy Allegro. Największy wzrost zanotował ChatGPT, z którego korzystało 11 milionów internautów. Ale dobra, to gdzieś tam w chmurze. Ja Was zapraszam na serwis w rytmie lata o 15.30, gdzie usłyszycie, co się dzieje w okolicy.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
0: Reklama.
3: Lokalne wiadomości Radia Bonton o 15.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam. Podczas wojewódzkiej akcji poszukiwany chełmscy kryminalni zatrzymali 22-latka, za którym sąd wydał dwa listy gończe. Był poszukiwany za przestępstwa narkotykowe oraz złamanie sądowego zakazu. Policjanci ustalili miejsce jego pobytu. 22-latek próbował uniknąć odpowiedzialności i uciekł przez taras, jednak tam również czekali na niego funkcjonariusze. Mężczyzna został zatrzymany i trafił już do więzienia. Tam spędzi prawie 2 lata. Dwudniowa akcja poszukiwany objęła całe województwo lubelskie. Policjanci sprawdzili ponad 1300 miejsc, wylegitymowali ponad 3200 osób i zatrzymali lub ustalili łącznie 118 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Działania były koordynowane przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Funkcjonariusze zapowiadają kolejne podobne akcje, których celem jest zatrzymywanie osób ukrywających się przed odpowiedzialnością karną. Lokalne artystki ludowe finalistkami jubileuszowych Sabałowych Bajań. To ogólnopolski festiwal folkloru polskiego, konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków odbywający się corocznie latem w Bukowinie Tatrzańskiej. W dniach 8-12 lipca odbyła się jego 60. edycja. W kategorii śpiewu grupowego dorosłych w gronie laureatów pierwszego miejsca znalazły się Rakołupianki, którym przyznano duże spinki góralskie związane z festiwalem oraz nagrodę finansową. Dziś o twórczości mocno osadzonego w kulturze gminy Leśniowice i całego powiatu zespołu będzie można posłuchać o 18.20 w podcaście Bliżej Kultury, Tradycje i Smaki Regionu.
4: Tak sobie myślimy, że dużo rzeczy złożyło się na ten nasz sukces, ponieważ piosenki były obrzędowe, niepowtarzalne, śpiewane w gwarze. Też byłyśmy ubrane w stroje chełmskie, tutaj nasze regionalne, więc każdy szczegół jakoś tam punktuje i myślę, że to tak wszystko do kubki, to cała prezentacja ogólnie zespołu dało nam to pierwsze miejsce.
3: Odniosła się do sukcesu Bożena Czerniej z zespołu. Z kolei w kategorii śpiewu solowego sukces na Sabałowych Bajaniach osiągnęła Agnieszka Bandosz z Gołębia, zajmując w niej 2 miejsce. Emilia Gryniuk z Sielca wyśpiewała z kolei wyróżnienie.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Kolejne inwestycje drogowe w regionie. Tym razem dobre wiadomości płyną z gminy Chełm. Mieszkańcy Okrzowa doczekają się nowoczesnej drogi na ulicy Hyacyntowej. Gmina zakończyła właśnie procedurę przetargową na modernizację blisko 140-metrowego odcinka tej trasy. Obecnie ulica znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia jest zdegradowana i pełna dziur, co utrudnia codzienne dojazdy do posesji. W przetargu wystartowały 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo z Lubartowa. Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotą niespełna 64 tysięcy złotych, co oznacza spore oszczędności dla budżetu gminy, która zabezpieczyła na ten cel 88 tysięcy. Wykonawca położy na Hyacyntowej nową warstwę asfaltu na specjalnej siatce wzmacniającej, która ma zapobiegać pęknięciom. Jezdnia o szerokości 3,5 metra zyska także trawiaste pobocza i nowoczesny nowoczesny system odwodnienia, chroniący sąsiednie działki przed zalewaniem. Dla bezpieczeństwa mieszkańców osiedla po zakończeniu prac na tym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, ekipy remontowe pojawią się na miejscu jeszcze w lipcu tego roku. Wykonawca ma 2 miesiące na zakończenie robót. Mieszkańcy muszą liczyć się jednak z czasowymi utrudnieniami, takimi jak hałas czy zapylenie. Jednak gmina gwarantuje stały dojazd do wszystkich posesji.
0: W rytmie lata na 104,9 FM.

było Luckily w Radiu Bonton i swoją drogą za chwilę Radio Nawigacja w rytmie lata, gdzie Marcin Bertuk przedstawi wam sytuację drogową w Chełmie. Możecie też znać, co się dzieje na drogach. Wiemy o tym, co się stało na ulicy Zielnej, tam, że doszło do zdarzenia. Wiemy też, znaczy wiemy, właśnie tego akurat nie wiem, przepraszam, tego akurat nie wiem, czy skończyli już demontować scenę pod gmachem i czy może puścili już ruch, bo dzisiaj rano auta jeszcze jechały przez uliczki w okolicy, ale z tego, co wiem, już niedługo ten ruch niedługo właśnie ma wrócić do normy.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Największy ruch samochodów może być jeszcze o tej porze na wiadukcie, rampie Brzeskiej, Lubelskiej i wokół Ronda Dmowskiego. W cierpliwość trzeba się uzbroić, próbując włączyć się do ruchu na lewoskręcie, a tu przy okazji kolejne przypomnienie, że nie można tego robić, wyjeżdżając z Narutowicza w Lubelską. Obok Placu Niepodległości trwa jeszcze rozbiórka sceny, więc tam spodziewajcie się utrudnień w ruchu. I klasycznie przypomnienie, że prace drogowe trwają na ulicy Przemysłowej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
7: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
8: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
7: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
9: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
7: Materiał finansowany przez Partię Razem.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier Xero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
1: Reklama.
13: W rytmie lata.

Sean Baker, Malory i Hey Hi Hello. Kochani, najbliższe zoo mamy w Zamościu, ale zwierzyniec ostatnio odbywał się na ulicach Włodawy. W nocy przez miasto szły bowiem żaba, goryl i banan. Tak, nie przesłyszeliście się. Bananowi wyrosły nogi i wesoło sobie maszerował z tą gromadką, którą uwiecznił miejski monitoring. Nagranie możecie zobaczyć na supertydzień.pl, a na zegarach za chwilę wybije 16 i usłyszycie więcej wieści w Radiu Bonton, tym razem z kraju i ze świata.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i 2 miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Reklama. Mamy 16, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Bonton.
6: Podejrzani o pobicie mężczyzny w tramwaju w Poznaniu zatrzymani. W rękach policjantów jest też sprawca wczorajszego paraliżu warszawskiego metra. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Miriam Lipińska. Dwaj podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu są już w rękach policji. Mężczyzna w zeszły piątek w tramwaju stanął w obronie atakowanego nastolatka z Ukrainy. Wiadomo, że obaj zatrzymani są dobrze znani policji. Jeden ma 38 lat i był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotyki. Drugi podobnie, z tym, że jest 3 lata starszy.
7: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
6: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Pokrzywdzony przez nich 67-latek został przebadany w zakładzie medycyny sądowej. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne. Policja wciąż prosi o kontakt zaatakowanego w tramwaju nastolatka z Ukrainy i ewentualnych świadków zdarzenia. Z kolei warszawscy policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory na stacji metra Centrum, czym sparaliżował kursowanie kolejki na kilka godzin. Pociągi na linii M1 kursowały w 2 pętlach, Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Polska będzie jednym z filarów europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square. Program to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki, które ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzeba sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
6: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Polska chce też, by nad Wisłą powstało Centrum Zarządzania Projektem Rozbudowy Natowskich Rurociągów Paliwowych. Obecnie łącząca Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy sieć miałaby być w przyszłości przedłużona także do naszego kraju. Zapowiedział to dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją. Będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
6: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 km sieci rurociągów podjęto na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Czeski rząd chce, by szkoły podstawowe były wolne od telefonów komórkowych. Podpiera się badaniami specjalistów wskazującymi na szkodliwy wpływ tych urządzeń na najmłodszych. Zmiana, jeśli przyjmie ją parlament, weszłaby w życie 1 września przyszłego roku. Obecne przepisy, regulacje dotyczące smartfonów zostawiają samym szkołom. I na koniec wracamy do kraju. Zakaz kąpieli na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Ale na pocieszenie dodam, że do wchodzenia do wody nie zachęca pogoda, więc czerwone flagi nie powinny specjalnie psuć turystom humorów.
10: Program program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Teraz tak, muszę sobie, tak chwileczkę, bo muszę sobie zerknąć na mapę. Z tego co widzę, jeżeli się zastanawiacie, skąd to moja reakcja, to dlatego, że sprawdzałem sobie mapę z chmurami deszczowymi. I tych, one w całości pokrywają nasz region, więc całkiem możliwe, że gdzieś, gdzie nas słuchacie, tutaj w okolicy, pada deszcz. Mniejszy, większy, ale pada. Niedawno w Chełmie padał. Kochani, jeżeli chodzi o jakość powietrza, to jest dobra. Na niebie pochmurno oczywiście. Ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, a na termometrach mamy 17-18 stopni maksimum dzisiaj. Cieplej już nie będzie.
10: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
11: W rytmie lata.
12: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: Ciekawostka, wiecie, że to właśnie dzisiaj, w roku 1973, była pierwsza sobota wolna w Polsce? Wow, taka ciekawostka. Widzicie? Ale dzisiaj mamy wtorek. Janek Zieliński, jeszcze trochę do weekendu przed nami i jeszcze trochę czasu przed nami w rytmie lata. Do 17 jestem z wami.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
8: W rytmie lata. Na 104,9 FM.

Już za chwilę nasze polskie drużyny ruszą w kontynent w nadziei na podbicie europejskich pucharów. Niestety, no, nie bardzo da się to delikatnie ująć, ale spróbuję. Losowanie dało im bardzo wymagających rywali. W eliminacjach do Ligi Mistrzów Górnik Zabrze zmierzy się z tureckim Fenerbahce, a Jagiellonia będzie musiała w drodze do Ligi Europy przejść szkockich Rangersów. Ale losowania odbyły się nie tylko na szczeblu europejskim, bo Marcin Petruk ma dla Was wyniki losowania pierwszej rundy chełmskiej odsłony Pucharu Polski. To w sporcie Radia Bonton o 16.30, czyli za kilka minut. A już teraz klasyk Hall & Oates, Man Eater.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
7: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
6: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
8: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
6: Materiał finansowany przez Partię Razem.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
13: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Angelina Pacurkowska i Alicja Wojewódzka, zapaśniczki cementu Gryfa Chełmu, wróciły już z Budapesztu, gdzie reprezentowały Polskę podczas międzynarodowego turnieju Poliak Imre Varga Janos i Kozła Istvan Memorial, mówi wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
14: Alicja w swojej pierwszej walce przegrała z zawodniczką z Białorusi. Później wydawało się, że zawodniczka z Białorusi dojdzie do finału, bo wygrywała swoją kolejną walkę, nawet już 7-0, no niestety w ostatnich sekundach przegrała ten pojedynek, co zamknęło drogę do repasaży dla Alicji. Natomiast Angelina w swojej pierwszej walce wygrała z zawodniczką z Węgier wysoko 11-0, natomiast w drugiej walce uległa z zawodniczce z Brazylii 8-5, no i nie awansowała do dalszej rundy turnieju.
13: W najbliższy weekend o medale w międzynarodowej stawce powalczą Szymon Szymonowicz i Hubert Sidoruk, którzy wesprą polską reprezentację podczas turnieju na Litwie. Dziś pięściarze MKS Olim Chełm rozpoczęli obóz szkoleniowy nad Jeziorem Białym w Okunice, gdzie będą trenowali pod okiem szkoleniowców klasy pierwszej i mistrzowskiej, jak również kadr narodowych. Do rywalizacji medalowej część zawodników wróci już na początku sierpnia. Wtedy też Igor Rondoś i Kacper Frymus, niedawni zdobywcy tytułów mistrzów Polski, będą kontynuowali zmagania w polskiej lidze boksu, mówi trener Konrad Rondoś.
15: Trenują pod okiem trenera Dylaka. Obaj reprezentują klub Raszkielce w polskiej lidze boksu. To też jest takie trochę wyróżnienie, ponieważ jest 8 zespołów w Polsce i w nich boksują najlepsi. Każdy zespół zabiega o tego najlepszego w danej wadze, a w Raszu mamy aż dwóch schema chłopców. Igor boksował jeszcze sezon wcześniej, Kasper już wystartował z powodu tego, że złapał odpowiedni wiek. W tym sezonie toczą walki, są nawet fajnie wynagradzani w końcu za te walki, więc cieszę się, że mogą poczuć, że są też z tego jakieś korzyści.
13: W 9. kolejce Polskiej Ligi Boksu Igor Rondoś i Kacper Frymus wesprą Raszkielce w walkach z zawodnikami z Wałbrzyskiego Imperium. Wychowanka Tempa Chełm Julia Radelczuk wspólnie z zawodniczkami klubu Unik Wilczyce zwyciężyły rozgrywane we wrześniu pierwsze klubowe Mistrzostwa Polski. Drużyna, w składzie której znajdują się jeszcze Aleksandra Gromadowska, Agnieszka Adamek i Małgorzata Wlk, pokonały w finale zespół Poznań Beach Volley Group. Dzięki temu zwycięstwu Unik Wilczyce wywalczyły awans do eliminacji klubowych Mistrzostw Europy, zostając pierwszym zespołem w historii polskiej siatkówki plażowej kobiet, który uzyskał prawo startu w tych rozgrywkach. Sekcja biegowa ruchu Izbica przygotowuje się do organizacji wydarzenia, które będzie kolejnym elementem świętowanego w tym roku stulecia klubu. W pierwszy weekend września planuje przeprowadzić 24-godzinny bieg, który będzie nosił nazwę Widmo. O szczegółach Paweł Zieliński.
16: To będzie bieg jubileuszowy, ale będzie nawiązywał do bardzo ważnych elementów związanych z naszym regionem, dlatego że jego trasa będzie przebiegała przez takie miejsca, które stały się widmami. Chcemy o nich też przypomnieć. Trasa biegu będzie przebiegała przez wieś Widmo, której praktycznie już nie ma. Został tam jeden mieszkaniec, przez fabrykę Widmo, czyli Klinkiernię Izbicką. Teren po wyrobisku też już jest nieużytkowany. Chcemy pokazać ten element. No i Izbica w Polsce znana jest z domu, który straszy, więc do tego też chcemy nawiązać. A formuła jest wyjątkowa, bo w naszym regionie nikt nie organizuje biegów 24-godzinnych. Będziemy bardzo gorąco zachęcać do udziału, bo bieg jest dla każdego.
13: Podczas biegu uczestnicy będą pokonywali 8-kilometrową pętlę, a zwycięży ten, kto w sumie przebiegnie największy dystans w ciągu doby lub pozostanie ostatni na trasie. 1 sierpnia rozegra się pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu Okręgu Chełmskiego, w której o awans powalczy 18 zespołów. Tego dnia Znicz-Szynica Różana podejmie ruch Izbica, Wiktoria Żmudź, Brata Sienica Nadolna, Sawena Sawin, GKS Łopiennik, Unia Białopole, Tatran Kraśniczyn, a Chłodnik Dubeczno, MKS Siedliska. W pozostałych spotkaniach Wrocławia Wojsłowice zmierzy się ze Spartą Rajowiec Fabryczny, Astra Leśniowice z Kolegium Sędziów Chełm, Start Pawłów ze Spółdzielcą Siedliszcze, zaś KS Bezek z GKS-em Pławanice Kamień. Druga runda okręgowego pucharu zaplanowana jest na 8 sierpnia.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
17: W rytmie lata.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 6.

0: 94-39.
1: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
2: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

Sekund Lata, tak tłumaczy się nazwę tej kapeli. 5 Seconds of Summer. Przez 3 minuty 21 sekund zagrali nam trochę więcej lata w tym przypadku. Youngblood idealnie na tą pogodę, którą mamy za oknami, która niezbyt sprzyja, która jest raczej taka, no taka niezbyt letnia, nie? Ale liczę, że za to w waszych sercach, w waszych duszach lato jak najbardziej gości i jest ta pogoda ducha. Kochani, dziękuję wam za dzisiaj. W rytmie lata byłem z wami od 12. Ja, Janek Zieliński, Radio Bonton. Jutro o tej porze usłyszycie się z Kingą Miszczyk, a ja będę w czwartek. Dzięki raz jeszcze i trzymajcie się. Hej, hej.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: będzie limit miesięcznych zarobków lekarzy. Martwe ryby w Mazurskim Jeziorze. Co było przyczyną? TPN szuka turystów, którzy pływali w jeziorze w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Miriam Lipińska. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
1: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
0: Mówi premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że to godna płaca, bo i tak jego zdaniem lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. To maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj rzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum. To 38-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został złapany już wczoraj, krótko po całym zajściu, a z powodu plecaka na torach w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało wczoraj w pętlach Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach. Według Wód Polskich powodem jest przyducha, a problem dotyczy jednego gatunku – ryby stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury czy spadek ilości tlenu w wodzie. Dlatego ucierpiał głównie on. Stan zbiornika jest stale monitorowany. Spółka przekazała też, że w innych mazurskich zbiornikach nie odnotowano śnięcia ryb. Budowie elektrowni atomowej na Pomorzu ma towarzyszyć podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie. Dlatego w gminie Choczewo trwają przygotowania do stworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okolicy Wejherowa lada dzień ruszy budowa nowej remizy strażackiej. Paweł Radzewicz.
2: Strażacy ochotnicy z Gniewowa na remizę czekają od lat, przyznaje prezes OSP Jarosław Górski.
3: Samochody nasze strażackie stoją na prywatnych posesjach. Sprzęt jest porozrzucany na różnych tam magazynkach, także cieszymy się bardzo, że to w końcu ruszyło.
2: Musiało się ruszyć, gdy po sąsiedzku powstawać będzie prąd z atomu, przyznaje wojewoda Beata Rutkiewicz.
4: To będą już dodatkowe zagrożenia, które będą wymagały też innego spojrzenia na nasze województwo. Pewnie się nic nie wydarzy, ale zawsze trzeba być gotowym, że może się wydarzyć.
2: Dlatego tuż przy elektrowni powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
4: I tam będziemy mieli zlokalizowane zarówno Państwową Straż Pożarną, karetkę PRM-u, jak i policję.
2: Centrum jest na etapie planowania. Nowa remiza ma być gotowa jeszcze w tym roku.
0: Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione. Tomasz Zając z TPN-u wyjaśnia dlaczego.
5: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku. Tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów. Więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
0: Miłośnicy kąpieli z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być trudne, przyznaje straż TPN-u, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Seria oszustw w województwie lubelskim. Mieszkańcy Chełma, Krasnego Stawu, Lublina czy Świdnika stracili w ostatnich dniach od kilku do nawet 95 tysięcy złotych. Policja apeluje, by nie ufać obietnicom szybkiego zysku i nie przekazywać pieniędzy osobom podającym się za przedstawicieli służb czy banków. We Włodawie otwarto nowy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Inwestycja za ponad 13,5 miliona złotych stworzyła 60 miejsc opieki długoterminowej, zmodernizowała oddział geriatryczny i poprawiła warunki leczenia seniorów oraz osób wymagających stałego wsparcia. Ruszyły wypłaty świadczenia Dobry Start na Lubelszczyźnie. ZUS przekazał już ponad 7 700 000 złotych na szkolne wyprawki. Wnioski o 300+ można składać online do końca listopada, ale osoby, które zrobią to do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej we wrześniu. Na szczegóły lokalnych wiadomości Radia Bon Ton zapraszamy o 17.30.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Do końca dnia przeważnie pochmurno, do tego przelotny deszcz. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam we wtorek, 21 lipca na 104,9 FM utrzymujemy najwyższe obroty. Skoro wtorek rozwija skrzydła, pora na naszą tradycyjną podróż w czasie. Dziś w muzycznym archiwum trafiliśmy na kapitalny zestaw od pionierów jamajskich rytmów przez legendy polskiego rocka, aż po utwór, który dokładnie pod koniec lat 90. zachwycił całą Europę swoim niesamowitym, aksamitnym klimatem. Zaczynamy w roku 1948. 21 lipca na świat przyszedł Kate Stevens, dziś znany jako Yusuf Islam, brytyjski wokalista, kompozytor i legenda sceny folk-rockowej. Kat świętuje dzisiaj swoje 78. urodziny. Jego niezwykle ciepły głos i akustyczne gitary dały nam takie ponadczasowe radiowe perełki jak Wild World czy Father and Son. 100 lat dla mistrza łagodnych melodii. Przenosimy się do roku 1955. Swoje 71. urodziny obchodzi dzisiaj Howie Epstein, amerykański muzyk i basista, który przez dekady tworzył fundament brzmienia legendarnej formacji Tom Petty and the Heartbreakers. Choć odszedł od nas w 2003 roku, jego harmonie wokalne i pulsacyjna gra na basie do dziś brzmią w takich klasykach jak Free Falling. W kalendarzu zapisujemy nasz rodzimy akcent z roku 1958. 21 lipca na świat przyszedł Krzysztof Jaryczewski, charyzmatyczny wokalista, współzałożyciel i pierwszy frontman legendarnej rockowej formacji Oddział Zamknięty. Jary kończy dzisiaj 68 lat. To jego bezkompromisowy głos napędzał pierwsze gigantyczne hity grupy z lat 80., takie jak Ten Wasz Świat czy Party. Życzymy dużo zdrowia i kolejnych rockowych lat. Zaglądamy do roku 1978. Swoje 48. urodziny świętuje Damian Marley, jamański muzyk, reggae, piosenkarz i najmłodszy syn legendarnego Boba Marleya. Damian, znany też pod pseudonimem Junior Gong, genialnie połączył tradycyjne korzenie reggae z nowoczesnym hip-hopem i dancehallem, zdobywając nagrody Grammy i dając nam wyśmienity, słoneczny numer Welcome to Jamrock. Dzisiejsze wtorkowe zestawienie zamykamy jednak rokiem 1997 i absolutnie wyjątkową soulową perłą, która dokładnie w lipcu tamtego roku opanowała listy przebojów w całej Europie. Przenieśmy się o 29 lat wstecz. Młodziutka, zaledwie 18-letnia brytyjska wokalistka Shola Ana zaprezentowała wtedy swój przełomowy singiel You Might Need Somebody. Genialny cover klasyka Randy Crawford. Nowa, wyprodukowana z niesamowitym wyczuciem wersja R&B zachwyciła krytyków oraz słuchaczy, stając się jednym z najbardziej charakterystycznych i eleganckich nagrań tamtego lata. Niezwykle ciepły, dojrzały głos Sholi i miękki, pulsujący rytm sprawiają, że ten utwór ma w sobie niesamowitą przestrzeń. Zamykamy dzisiejszą kartkę i zostawiamy Was z tym właśnie utworem, który przynosi doskonałą dawkę spokoju, klasy i soulowego słońca. Czas na wybitne brzmienie brytyjskiego R&B z końca lat 90. Przed nami Shola Ana i You Might Need Somebody.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
8: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
7: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
8: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
7: Materiał finansowany przez Partię Razem.
9: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
10: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
11: Reklama. Urlop.
12: Jutro znowu gonić wiesła, 104,9 FM.

0: reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
10: Jest 17.30. Czas na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Zapraszam, Eliza Kudelska-Nawosad. Kolejne dni przynoszą następne przypadki oszustw na terenie województwa lubelskiego. Przestępcy wykorzystują różne metody. Podszywają się pod prokuratorów, oferują łatwy zarobek w internecie lub zachęcają do fikcyjnych inwestycji. Łączne straty poszkodowanych sięgają setek tysięcy złotych. W Chełmie ofiarą oszustów padła 87-letnia kobieta. Uwierzyła mężczyźnie podającemu się za prokuratora, który przekonywał, że uczestniczy w tajnej akcji przeciwko fałszerzom pieniędzy. Działając pod presją, przekazała rzekomemu kurierowi wszystkie swoje oszczędności, straciła 95 tysięcy złotych. W powiecie krasnostawskim 30-latek dał się skusić reklamie obiecującej zarobek za wykonywanie prostych zadań w internecie. Stracił prawie 10 tysięcy. Podobny scenariusz miał miejsce w Lublinie. 68-latek chciał inwestować na giełdzie i zaufał internetowemu doradcy. Na jego polecenie zainstalował program umożliwiający zdalny dostęp do komputera. Dzięki temu oszuści przejęli kontrolę nad jego bankowością internetową i wyprowadzili z konta ponad 90 tysięcy złotych. Z kolei w Świdniku kobieta odpowiedziała na internetową reklamę zachęcającą do inwestowania w akcje znanej spółki. Zamiast obiecanych zysków straciła jednak 75 tysięcy. Policja podkreśla, że chociaż metody działania przestępców są różne, ich cel pozostaje ten sam. Wzbudzić zaufanie, wywołać presję czasu i skłonić ofiarę do przekazania pieniędzy lub danych do bankowości elektronicznej. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Nigdy nie należy przekazywać gotówki osobom podającym się za przedstawicieli służb czy instytucji państwowych. Warto pamiętać, że policjanci, prokuratorzy ani pracownicy banków nie proszą o przekazywanie pieniędzy do sprawdzenia, ani nie prowadzą takich akcji. Równie ważna jest ostrożność w internecie. Obietnice szybkiego i łatwego zysku najczęściej okazują się próbą wyłudzenia pieniędzy. Opieka nad seniorami i osobami przewlekle chorymi we Włodawie została znacząco rozszerzona. W samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej oddano dziś do użytku nowy zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, który zwiększy liczbę miejsc dla pacjentów wymagających całodobowej opieki. Inwestycja jest jednym z największych przedsięwzięć zrealizowanych dotychczas przez włodawski szpital. Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy oraz wsparciu finansowemu powiatu włodawskiego powstała nowoczesna infrastruktura dostosowana do potrzeb osób starszych i przewlekle chorych. W ramach projektu przygotowano 60 nowych miejsc opieki długoterminowej. Przebudowano również oddział geriatryczny, połączono szpitalne budynki specjalnym łącznikiem oraz wyposażono placówkę w nowoczesną aparaturę medyczną i sprzęt do rehabilitacji. Koszt przedsięwzięcia przekroczył 13,5 miliona złotych. Dodatkowo powiat włodawski przeznaczył ponad 2 miliony na pokrycie podatku VAT. Jak podkreślają samorządowcy, nowa placówka odpowiada na rosnące potrzeby związane ze starzeniem się społeczeństwa.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
10: Ruszyły wypłaty świadczenia Dobry Start, czyli 300 zł na szkolną wyprawkę. Pierwsze pieniądze trafiły już do rodziców i opiekunów z województwa lubelskiego. ZUS przekazał dotychczas ponad 7 700 000 zł. Na Lubelszczyźnie złożono ponad 64 000 wniosków obejmujących blisko 95 000 dzieci. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Nie obowiązuje przy tym kryterium dochodowe. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice, którzy złożą poprawnie wypełniony wniosek do końca sierpnia, otrzymają świadczenie najpóźniej do końca września.
12: Urlop z hitami. Po 4 i 9 FM.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
0: Reklama.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Adrian Zandberg w hełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Hełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 500 62 10 11.
0: Reklama 104.

0: Politycy PiSu muszą wybrać, albo odejdą ze stowarzyszenia, albo z partii. 90% fasoli na straty, samorządy mówią klęska żywiołowa. Powiemy też o zapewne rosyjskiej prowokacji internetowej. Polscy żołnierze sfabrykowani przez sztuczną inteligencję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Daniel Obajtek wybrał partię. Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiSu złożył oświadczenie, że nie będzie już należeć do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To stowarzyszenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, którego działalności zakazał prezes Jarosław Kaczyński, który grożąc wyrzuceniem z partii dał czas do czwartku członkom PiSu na podpisanie lojalek. To kolejna odsłona kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, który staje się na tyle poważny, że grozi partii rozłam. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że poza Danielem Obajtkiem są też inni członkowie Rozwój Plus, którzy chcą opuścić stowarzyszenie i zostać w partii. Ale nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
2: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
1: Jeden z ludzi Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller, ma za to wątpliwości co do oświadczenia podpisanego przez Daniela Obajtka.
3: Ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, bo my nie prowadzimy działalności o charakterze politycznym. W związku z tym deklarowaliśmy to wielokrotnie, publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru, nie wiem, nowej partii politycznej czy jakiegokolwiek takiego działania. To jest think tank.
1: Innego zdania jest prezes, który uznał Rozwój Plus za zagrożenie dla PiSu, za nowy projekt polityczny byłego premiera.
0: Nawet 90% tyle wynoszą straty w fasoli. Podobnie jest z częścią owoców na Lubelszczyźnie. Część samorządów apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Główny powód to susza, ale też upały do 40 stopni w cieniu, któremu, jak mówią rolnicy, zagotowały część owoców i nie ma sensu zrywać ich z krzaków. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka zapowiada, że Polska zawalczy o unijne środki na nawodnienie.
4: Kwestia programowania nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej, czyli my musimy również zapobiegać. Musimy wyposażyć rolników w odpowiednie instalacje, urządzenia, które będą powodowały niższe straty. Trzeba myśleć o przyszłości, co będzie za rok.
0: Na razie na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat związanych jeszcze z wiosennymi przymrozkami. Rolnicy wypełniają też tak zwaną aplikację suszową i wpisują straty, a rekompensaty będą dopiero w październiku. Krążące w sieci nagrania przedstawiające rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę, Unię Europejską i polski rząd zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. NASK oraz Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega, że fałszywe treści mogą mieć związek z rosyjskimi działaniami. Świadczy o tym szczegółowa analiza treści i formy nagrań. Armia Libanu zaczęła rozmieszczać swoich ludzi w wiosce na południu kraju, której obrzeża kontrolowała wcześniej armia izraelska. Dzieje się to na mocy porozumienia z Izraelem w sprawie tzw. stref pilotażowych zawartego przy udziale USA. W nowym roku szkolnym wejdzie w życie pilotaż państwowego e-dziennika. Rząd przyjął dziś projekt ustawy. E-dziennik ma m.in. umożliwić, jak głosi komunikat, prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej. Rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel i M-Obywatel Junior.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły, Lech Poznań i Górnik Zabrze. Obydwa gry w eliminacjach Ligi Mistrzów rozpoczynają od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz.
7: Ledwie dwie doły po finale mundialu rozpoczynają się arcyważne mecze dla polskich klubów. Dzięki wysokiemu miejscu w rankingu Polska po raz pierwszy może wystawić dwa zespoły w eliminacjach, mistrza i wicemistrza kraju. Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Federiksen. Są mistrzem Danii i nie był to jakiś przypadek, bo Orhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, mówi trener Michał Kaszparik.
8: Zobaczymy, czy będziemy w stanie utrzymać się więcej przy piłce, ale wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj pograć.
7: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.
6: A żeby awansować do Ligi Mistrzów, polskie zespoły muszą pokonać po trzech rywali. Leo Messi i Rodrigo De Paul nie zagrają w dwóch kolejnych meczach Interu Miami w lidze MLS. Argentyńczycy na pewno nie pojawią się na boisku jutro przeciwko Chicago Fire Roberta Lewandowskiego i w sobotę przeciwko CF Montreal. Messi i De Paul zagrali we wszystkich 8 meczach reprezentacji Argentyny podczas zakończonego w niedzielę mundialu. Messi po finale udał się z Nowego Jorku do Miami, a stamtąd poleci do rodzinnego Rosario, by odpocząć. Czarni Antrans Sosnowiec rozpoczną jutro grę w eliminacjach Women's Champions League. Piłkarskie mistrzynie Polski zmierzą się z gruzińskim WFC Nikelusso w półfinale mini turnieju, którego są gospodarzami. W drugim półfinale irlandzki Alton Town zagra z macedońskim ZFK Skopje. Zwycięzca turnieju awansuje do kolejnej, a zarazem ostatniej fazy kwalifikacji.
0: Wieczorem od 16 tylko stopni 16 w Trójmieście, w centrum około 18 do 20, a miejscami najcieplej dzisiaj 21. Niebo częściowo zachmurzone, cały czas możliwe przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwe też burze. Jutro pogoda podobna, z tym, że na południowym wschodzie jutro bardzo słonecznie.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Ponton Radio na 104,9 FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje utatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
0: Reklama.
8: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Dzień dobry. Dominik Bittner, pomysłodawca oraz dyrektor artystyczny już 4. letniego festiwalu organowego w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej.
2: Pierwszy koncert odbędzie się już 9 sierpnia o godzinie 19. Kto wystąpi? I może krótko o tych artystach, jakby pan mógł nam przybliżyć te postaci.
3: W ramach festiwalu odbędą się 4 koncerty, począwszy od 9 sierpnia. W każdą niedzielę o godzinie 19 Bazylika Chełma wypełni się najpiękniejszą muzyką klasyczną z różnych epok, począwszy od właśnie baroku, czyli Johanna Sebastiana Bacha, po utwory współczesnych kompozytorów. Wydarzenie zainaugurują Michał Raticz, oboista, wraz z organistą Wojciechem Acalskim. Kolejne 2 koncerty wykonają też uznani polscy muzycy, jak Marek Przywarty czy Jakub Moneta. Ostatnim koncertem tegorocznego festiwalu będzie koncert w wykonaniu Dominika Bittnera, czyli mnie, zaśpiewam, wraz z Szymonem Czapikiem, organistą, który właśnie zasiądzie za kontuarem organów. Warto wspomnieć, że tegoroczny festiwal będzie miał taki wydźwięk doniosły, ponieważ przypada w 80. rocznicę sprowadzenia instrumentu właśnie do sanktuarium. Warto też wspomnieć, że wstęp na koncert festiwalu jest wolny. Także zapraszam serdecznie.
2: W jakie miejsce pamięci tym razem zabierze nas Kinga Miszczyk? Oddaję jej głos.
4: Kilkadziesiąt kilometrów od Chełma znajduje się miejsce, które dla tysięcy rodzin na całym świecie jest symbolem niewyobrażalnej tragedii. Sobibór, niemiecki nazistowski obóz zagłady, funkcjonował zaledwie kilkanaście miesięcy, ale w tym czasie zamordowano tu około 180 tysięcy ludzi, przede wszystkim Żydów z Polski oraz wielu krajów Europy. Dziś działa tu muzeum i miejsce pamięci, które nie tylko opowiada historię obozu, ale także chroni autentyczne ślady jednej z największych zbrodni II wojny światowej. O tym niezwykłym miejscu porozmawiam dziś z Łukaszem Kułkawskim z Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze, który na co dzień zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o historii obozu oraz edukacją historyczną. Po buncie więźniów 14 października 1943 roku Niemcy podjęli decyzję o likwidacji obozu. Rozebrano zabudowania, wysadzono komory gazowe, teren zaorano i obsadzono roślinnością. Wszystko po to, aby zatrzeć ślady zbrodni. Przez wiele lat wydawało się, że prawdziwy układ obozu pozostanie nieznany. Dopiero wieloletnie badania archeologiczne pozwoliły odtworzyć topografię Sobiboru, odnaleźć fundamenty komór gazowych oraz przebieg tak zwanego szlauchu, czyli drogi prowadzącej ofiary do miejsca zagłady. Jak badania archeologiczne zmieniły naszą wiedzę o Sobiborze i które odkrycie uznaje pan za przełomowe dla poznania historii tego miejsca?
5: Badania archeologiczne na terenie byłego obozu zagłady w Sobiborze prowadzone były przez ponad 20 lat i znacząco wpłynęły na wiedzę historyczną o tym miejscu, czyli o historii byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Dzięki też tym badaniom udało się zlokalizować masowe groby oraz miejsca spaleniskowe, ustalić dokładną topografię obozu, w tym też granice obozu, lokalizację poszczególnych podobozów, jak i zarys też drogi, którą pędzono ofiary do komór gazowych. Też za najważniejsze, najbardziej przełomowe odkrycie Sobiborza na pewno znaje się też odkopanie fundamentów budynku komór gazowych, które zostały odkryte jesienią 2014 roku. Naziści wysadzili ten budynek w powietrze po buncie, ucieczce 14 października 1943 roku i znalezienie tych fundamentów było materialnym, niezaprzeczalnym dowodem istnienia obozu zagłady, która też wielokrotnie była nazywana fabryką śmierci.
4: Podczas wykopalisk odnaleziono dziesiątki tysięcy przedmiotów należących do ofiar. Obrączki, zegarki, klucze, okulary, dziecięce zabawki, medaliki czy identyfikatory. Dla historyków są one czymś znacznie więcej niż eksponatami. pozwalają przywracać tożsamość ludziom, których Niemcy próbowali sprowadzić jedynie do liczby. Niektóre artefakty udało się nawet powiązać z konkretnymi osobami i ich rodzinami. Dziś ponad 700 najcenniejszych zabytków prezentowanych jest na wystawie stałej Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze. Czy zdarzyło się, że odnaleziony podczas badań przedmiot pozwolił odtworzyć los konkretnej osoby lub rodziny deportowanej do Sobiboru?
5: Zacznę od tego, że jednym z najważniejszych też celów muzeum jest upamiętnianie ofiar, stosunkowo około 180 tysięcy ofiar zamordowanych w obozie zagłady. I tą misję rozumiem poprzez badania losów ofiar deportowanych do obozu. Nazywamy też to przywracaniem tożsamości ofiarom. Naziści w 1943 roku zrównali obóz z ziemią, zasadzili las i starali się docierać ślady zbrodni. Dzięki badaniom archeologicznym odnaleziono tysiące przedmiotów osobistych, takich jak klucze, biżuterię, okulary, a przede wszystkim też metalowe plakietki tożsamościowe. Jedną z nich była znaleziona plakietka należąca do 6-letniej dziewczynki pochodzącej z Holandii, Lei Judith de la Penia. 6-letnia dziewczynka została deportowana do Sobiboru w lipcu 1943 roku i poprzez tą odnalezioną plakietkę, również zdjęcie, które udało nam się pozyskać w czasie kwerendy oraz przygotowaną wcześniej biografię, notkę biograficzną, możemy przywrócić tej dziewczynce, jak i też pozostałym ofiarom tożsamość.
4: Sobibór jest dziś miejscem odwiedzanym przez ludzi z całego świata. Przyjeżdżają tu potomkowie ofiar, uczniowie, studenci, naukowcy oraz osoby, które chcą lepiej zrozumieć historię Holokaustu. Pracownicy muzeum stoją przed niezwykle trudnym zadaniem. Opowiedzieć o miejscu, które Niemcy próbowali całkowicie wymazać z historii, zachowując jednocześnie szacunek wobec ofiar i autentyczności tego terenu. To nie jest zwykła ekspozycja muzealna, to miejsce pamięci, które każdego dnia uczy odpowiedzialności za historię. Po latach pracy w Sobiborze, czy są pytania zadawane przez odwiedzających, na które wciąż najtrudniej jest odpowiedzieć?
5: Jednym z zadawanych pytań przez zwiedzających jest pytanie, dlaczego to powodowało, że Niemcy, naziści niemieccy, jak i też austriaccy doprowadzili do wymordowania ponad 6 milionów Żydów w czasie zagłady, w czasie Holokaustu. I też to pytanie dotyczące obozu zagłady i 180 tysięcy osób zamordowanych w Sobiborze. To jest jedno z najtrudniejszych pytań i też pytanie na to nie jest proste, jest skomplikowane, złożone i zazwyczaj odpowiadamy poprzez historię dotyczącą właśnie początków nazizmu, dojścia Hitlera do władzy.
4: Sobibór jest miejscem, którego nie sposób opisać wyłącznie liczbami. Za każdą z nich kryje się człowiek, jego życie, rodzina i historia brutalnie przerwana przez niemiecki nazistowski system zagłady. Dzięki pracy historyków, archeologów i pracowników muzeum możemy dziś nie tylko poznawać fakty, ale przede wszystkim przywracać pamięć o ofiarach. To właśnie dlatego Sobibór pozostaje jednym z najważniejszych miejsc pamięci nie tylko na Lubelszczyźnie, ale i w całej Europie. Tutaj historia nie jest zamkniętym rozdziałem. Jest zobowiązaniem, by pamiętać i przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Reklama. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
8: Forma nie bierze się znikąd.
9: Zdrowie nie bierze się znikąd.
8: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
9: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
8: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Dzień polarny. Zjawisko występujące w miejscach położonych za kołem podbiegunowym, gdzie słońce świeci przez cały dzień. Nie schodzi ono poniżej horyzontu. Można tego doświadczyć w północnych rejonach Skandynawii i takie zjawisko nazywane jest też północnym słońcem. Tak więc co bardziej pasuje do letniej aury niż album o niekończącym się słońcu? To jest Midnight Sun od Zary Larsson. Mamy do czynienia z piątym albumem szwedzkiej piosenkarki, który uczynił ją globalną gwiazdą. Jedną z najpopularniejszych aktualnie. Ale pomyślicie sobie, zaraz. Przecież Zarę to my mamy od 10 lat tutaj w radiu. Słyszymy ją. Racja, ale dotyczy to Europy. Na naszym kontynencie Zara jest już renomowaną artystką. Weteranką wręcz. Co innego w Stanach. Kulturowo Europa i Ameryka to inne orbity. Jak się spytacie na przykład o Robiego Williamsa w USA, to wam powiedzą, co? Nie znam gościa. Tak też było z właśnie Zarą Larsson. Do czasu. Midnight Sun, wydane w ubiegłym roku, było pierwszym albumem, nad którym Zara Larsson miała pełną kreatywną kontrolę. Wzięła więc swój zestaw współpracowników, w tym Margo Excess, o której mówiłem wam, omawiając ostatnią płytę Kim Petras. Także zamknęła się w studiu i napisała dość świeżą płytę, która jednak mocno jest osadzona w jej korzeniach. W końcu w Szwecji też można zaobserwować dzień polarny i Zara chciała napisać o czymś jej bliskim. Napisała więc płytę o niekończącym się szwedzkim lecie, utopioną w europopowych kompozycjach, która też bardzo bije mocną kobiecą energią. Przykład tego mamy na Pretty Ugly, gdzie klawisze brzmią niczym wyciągnięte z The Antwoord. Kobieca strona została jeszcze bardziej podkreślona na edycji Deluxe o podtytule Girls Trip. De facto dzisiaj polecam wam tą rozszerzoną wersję tej płyty, bo dużo kawałków tych zremiksowanych zyskuje zupełnie nowy blask. Bo na przykład Eurosummer nagle staje się przebojem latino po dołączeniu gościnnej zwrotki od Shakiry. Także jeżeli szukacie płyty bijącej słońcem, odpalcie sobie Zarę Larsson i jej płytę, gdzie już od wejścia dostajecie ładunek letniej europejskiej energii. Oto przed wami tytułowe Midnight Sun.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Bonton.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Reklama.
10: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: pasażer pobił się z pracownikiem PKP. Sprawę wyjaśnia policja. E-papierosy zdrożeją, rząd planuje podnieść akcyzę. Anomalia pogodowa nad Bałtykiem. Zamiast upału i kąpieli, co ostatnio było normą, chłód i sztorm. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja w Wejherowie wyjaśnia okoliczności awantury na peronie kolejowym. Mieli w niej brać udział pasażer i pracownik PKP Intercity. W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające bójkę obu mężczyzn. Do zdarzenia doszło w sobotę. Tego dnia policja otrzymała zgłoszenie dotyczące agresywnego pasażera. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych i podgrzewaczy. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą też objęte płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
0: Niedawno prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o podatku akcyzowym za e-papierosy działające na zasadzie indukcji. Zastrzeżenia Karola Nawrockiego dotyczyły zbyt krótkiego vacatio legis. Po cieśninie Ormus przyszła kolej na Morze Czerwone. Jak donosi agencja Reutera, załogi pierwszych tankowców z ropą naftową zawracają i nie chcą ryzykować przepłynięcia przez ten akwen. To efekt gróźb ze strony jemeńskich rebeliantów Huti, którzy wprowadzili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Cezary Jaszczyk.
2: Mamy do czynienia z rozszerzeniem konfliktu na kolejny kluczowy akwen dla światowego handlu. Rebelianci współpracujący z Iranem ogłosili blokadę, kontrolują strategiczny pas wschodniego wybrzeża Jemenu nad cieśniną łączącą Morze Czerwone z Morzem Arabskim. To właśnie ten szlak stanowił w ostatnim czasie alternatywę dla transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu, między innymi do Indii czy Chin. Blokada morska działa. Z pewnością ucierpią na tym duże firmy, głównie amerykańskie i brytyjskie, które inwestują miliardy dolarów w Arabii Saudyjskiej. My nie ustąpimy, deklaruje jeden z liderów rebeliantów. Agencja Reutera podsumowuje te działania jako otwarcie nowego frontu wojny na Bliskim Wschodzie.
0: 70-letniemu pacjentowi usunięto guz ważący 5 kg. Guz wykryty w brzuchu pacjenta, jak mówią lekarze, miał wielkość piłki do koszykówki. Usunęli go chirurdzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. 4 dni po zabiegu pacjent został wypisany do domu w stanie dobrym. Operacja znacznie podniosła komfort życia pacjenta, mówi dr Andrzej Roszkowski, który w asyście 2 lekarzy wykonał zabieg. W Czasowicze nad morzem dziś nie mogli spróbować kąpieli. Wszędzie czerwona flaga na ponad 140 kąpieliskach. Nie ma mowy o wchodzeniu do wody z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Jutro też pogoda. Raczej na wieczny spacer po plaży niż leżenie tak zwanym plackiem. Temperatura na wybrzeżu raczej poniżej 20 stopni i do tego porywisty wiatr.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Kozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czy Pep Guardiola zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sports jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się już z byłym trenerem Manchesteru City. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na Mundial. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera Squadra Azzurra są także Andrea Pirlo i Roberto Mancini. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w mistrzostwach świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, którego strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny, aby móc rywalizować w turniejach kobiet. Światowe władze poszły śladem m.in. Federacji Lekkoatletycznej i Bokserskiej, które również tego wymagają. Nowe przepisy dziś weszły w życie, o czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
5: Poprzednie zasady WTA zezwalały na udział kobiet transpłciowych, jeśli zadeklarowały swoją płeć jako żeńską, a następnie otrzymywały obniżony poziom testosteronu przez okres 2 lat przed startem. Choć warto wspomnieć, że w światowym turze nie ma aktualnie żadnej takiej zawodniczki. Od dziś jednak obowiązkiem będzie jednorazowy test na obecność genu SRY, który pomaga w ustaleniu płci biologicznej. Zawodniczki decyzję akceptują. Liderka rankingu Aryna Sabalenka jakiś czas temu mówiła nawet wprost, że byłoby niesprawiedliwe, gdyby kobiety konkurowały z zawodniczkami transpłciowymi. Ale już legenda tenisa, Amerykanka Billie Jean King, postrzega wykluczenie osób transpłciowych jako dyskryminację. W ostatnich latach takie testy wprowadziły Federacje World Boxing i World Athletics. W marcu MKO zdecydował, że będzie to obowiązkowe dla zawodniczek chcących startować na Igrzyskach Olimpijskich.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Temperatura około 11 stopni, najcieplej, co ciekawe, nad morzem. Miejscami przelotne opady deszczu. A jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, co najwyżej. Po południu na północy Polski miejscami burze z opadami. A maksymalna temperatura jutro od 19 do 22 stopni.
3: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
5: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
4: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
6: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
4: Materiał finansowany przez Partię Razem.
7: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
0: Reklama. Bum.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
0: Reklama.

0: 76 800. To mają być maksymalne zarobki lekarza na etacie. Policja złapała już podejrzanych o pobicie 60-letniego mężczyzny w Poznaniu. Kibice piłkarscy mogą już głosować w internecie na najładniejszą bramkę mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 76 800 zł. Tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy na dwóch etatach. Taką propozycję przedstawił dziś premier Donald Tusk.
1: Górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
0: Jeszcze w sierpniu rząd planuje przyjmować projekty ustaw naprawczych systemu ochrony zdrowia. Zmiany miałyby być przegłosowane w Sejmie we wrześniu. Policja złapała dwóch podejrzanych o pobicie 67-letniego mężczyzny w Poznaniu. Napastnicy w wieku 38 i 41 lat to wielokrotni przestępcy z wyrokami za przestępstwa kryminalne. W tramwaju sterroryzowali nastolatka z Ukrainy, a potem brutalnie pobili starszego mężczyznę, który stanął w jego obronie.
2: Przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia narodowościowym.
0: Mówi Łukasz Paterski z wielkopolskiej policji. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, skarżył się m.in. na zaniki pamięci. Lekarze stwierdzili niegroźne obrażenia. Napastnicy jutro staną przed prokuratorem. Jak radzić sobie ze szczurami w mieście? Z taką inicjatywą wyszły władze Gdańska. Chcą edukować mieszkańców w zakresie szczurów. Zaczęły akcję Szczur ma nosa. Problem z gryzaniami ma wiele polskich miast. Więcej o tym Paweł Radzewicz.
3: Szczury panoszą się tam, gdzie mają jedzenie. Widok gryzonia biegnącego z resztkami kebaba nie jest niestety rzadkością.
4: Chcielibyśmy takich widoków uniknąć,
3: mówi Andrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
4: Dlatego nasze apele do mieszkańców, żeby wrzucać wszystkie resztki jedzenia do pojemników, zamykać klapy w tych pojemnikach. Do restauratorów zwracamy się z takim apelem, żeby nie zostawiali resztek jedzenia na stole. Pamiętajmy też o tym, żeby do naszych toalet nie wyrzucać resztek jedzenia, bo szczury szukają też pożywienia w kanalizacji. Jeżeli tam znajdzie się jedzenie, no to szczury pojawią się właśnie w tych miejscach.
3: Kampania Szczur ma nosa ma sprawić, że przeprowadzana dwa razy do roku deratyzacja będzie po prostu skuteczniejsza.
0: Śnięte ryby znaleziono w jeziorze Gołda-Piwo w warmińsko-mazurskim. W ocenie Wód Polskich spowodowała to przyducha, a stan zbiornika jest stale monitorowany. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury oraz spadki natlenienia wody. Na razie nie określono, jak dużych rozmiarów są to straty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. Część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest, będą sukcesywnie wyciągane. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w Mistrzostwach Świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Na poprzednim mundialu w Katarze najładniejszego gola strzelił Brazylijczyk Richarlison przewrotką w meczu z Serbią. Jutro kolejny deszczowy, burzowy i raczej pochmurny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie, na północy i w rejonach podgórskich od 17 do 19.
5: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Reklama.
6: Bom Dom Radio.

0: Reklama.
1: Adrian Zandberg w hełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Hełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
0: Reklama.

0: Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie uderzyła po kieszeni polskich kierowców. Sklepowa oszustka skanowała swoje kody kreskowe. Władze Krakowa mają dość nie do końca legalnych koncertów pod pomnikiem Mickiewicza. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojna na Bliskim Wschodzie podniosła ceny paliw. Eksperci nie wykluczają, że w Polsce kierowcy mogą niedługo zapłacić 8 zł za litr. I to zarówno diesla, jak i benzyny. A już jest drogo, mówią kierowcy.
1: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów.
2: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, to widać ewidentnie. My na tym cierpimy.
0: Wojnę z Iranem zakończy zapewne dopiero następca Donalda Trumpa, oceniają eksperci. Gdy rozpoczęte przez nich wojny wkraczają w fazę klinczu, prezydenci USA rzadko znajdują wyjście z impasu. Trump ma małe szanse, może jednak ogłosić zwycięstwo i dać sobie spokój, oceniają eksperci think tanku Defense Priorities. Wpływ na ten stan rzeczy ma fakt, że obecny kongres ma niewielkie szanse na wywarcie nacisku na Trumpa. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem w sprawie ubiegłorocznego wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie. W zderzeniu samochodu z motocyklem zginęli jadący jednośladem ojciec i jego nastoletni syn. Sąd skazał sprawcę na 15 lat więzienia, choć groziło mu 20. Sąd jednak obarczył częściową winą kierującego motocyklem, bo według niego nie zrobił on uniku, na co miał 8 sekund.
3: W ocenie prokuratury, czym innym jest przyczynienie się do wypadku, a czym innym jest teoretyczna możliwość podjęcia konkretnego manewru obronnego bez faktycznej możliwości oceny jego skuteczności.
0: Tłumaczy punkt widzenia prokuratury rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Będzie apelacja od tego wyroku. Kierujący samochodem miał zatrzymane prawo jazdy i jechał dwukrotnie szybciej niż pozwalały znaki, a po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-letnia kobieta używała własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
4: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupu wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
0: Kobieta robiła tak zakupy przez 3 miesiące, wyłudziła 800 zł. Grecja przechodzi przez pierwszą w tym roku falę upałów. W wielu miejscach kraju temperatura przekroczyła 40 stopni. Upały mają potrwać do jutra. W czwartek prognozowane są opady deszczu. Kraków skarży się na imprezy na rynku głównym. Popularne stały się dyskoteki i koncerty pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Twórcy naginają prawo, nie zgłaszają wydarzenia jako koncert, a jako zgromadzenie publiczne, tłumaczy sekretarz miasta Antoni Fryczek.
5: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
0: Władze miasta w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. W nocy możliwe w Polsce jeszcze przelotne opady, a na Podlasiu nawet burze. A jutro znowu deszczowo i burzowo, tylko gdzieniegdzie przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, choć gdzieniegdzie trochę chłodniej. Nad morzem i w górach od 17 do 19.
6: Bonton Radio. Bonton.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: break my heart.
1: Rosja może użyć ukraińskich dronów do prowokacji wobec Polski. Ponad 76 tysięcy złotych to ma być limit zarobków lekarzy. Kąpali się w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Grożą za to mandaty od 500 do 1000 złotych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa potwierdza, Rosja może planować prowokacje w Polsce lub krajach bałtyckich. Andrius Kubilius przekazał, że Kreml znalazł się w trudnym położeniu po celnych atakach Ukrainy na rafinerię w głębi Rosji. Putin staje się zdesperowany, dlatego służby wywiadu państw unijnych mówią jasno, możliwość wielkoskalowej prowokacji rosyjskiej istnieje. Nie wiemy dokładnie, jakie mają plany, ale musimy to brać pod uwagę. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na to, że Rosja przechwyciła w ostatnim czasie dużą liczbę ukraińskich dronów.
2: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
1: Dziś w całym kraju przeprowadzono testy syren alarmowych. Na terenie całej Polski można było usłyszeć syreny. To nie było zagrożenie, a ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26. Chodzi o przetestowanie sprawności systemów, mówi doradca ministra obrony narodowej Piotr Kobzdej.
3: Przeprowadzone są ćwiczenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
1: A my wszyscy dostawaliśmy dzisiaj SMS-y zarówno o początku, jak i o zakończeniu ćwiczeń. Przynajmniej powinniśmy takie dostać. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
4: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
1: Mówi premier Donald Tusk i dodaje, że lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy. To maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Zaczął się pierwszy etap odbudowy lasu po pożarze w Puszczy Solskiej. Usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany do regeneracji. Poinformowały o tym Lasy Państwowe. Pożar lasu w Puszczy Solskiej wybuchł w maju, objął obszar ponad 1100 hektarów. Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
5: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach, to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku, puste plamy właśnie, które pochodziły z kremów. Więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
1: Kąpielowicze z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być jednak trudne, jak mówi Tatrzański Park Narodowy, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody. W nocy na Podlasiu możliwe są jeszcze burze, a jutro znowu ma być pochmurnie i burzowo, choć z przejaśnieniami lokalnie. Temperatura maksymalna przeważnie od 20 do 23 stopni, choć nieco chłodniej będzie na terenach podgórskich i nad morzem, delikatnie poniżej 20, od 17 do 19.
6: Słuchacie Bonton Radio.

objawia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie.